A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Cię wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
1: I po reklamie.
3: W kalendarzach piątek, piąteczek, piątunia. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś kopiujemy pogodę tak naprawdę z wczoraj, ponieważ mieszkańcy Szczecina muszą mieć przy sobie parasolki, bo opadów deszczu spodziewamy się przez cały dzień. A na termometrach w Szczecinie w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Stabilnie też jest na ulicach naszego miasta, ale uważamy przede wszystkim na głównych skrzyżowaniach. Miłego dnia.
4: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego odnaleziono wczoraj wieczorem w okolicy Lubniewic, gdzie zaginął kilka dni temu. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż, gdzie odpoczywał. Wcześniej z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Polska protestuje przeciw rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciw eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych, o czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest, jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
6: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
5: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
5: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
4: Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
8: Podoba ci się ogródek tutaj?
9: Tak.
8: A podobają ci kwiatki?
9: Tak. Ja siedzę, mamą.
8: I co jeszcze tutaj robisz?
9: Kopalą kopię.
8: Podoba ci się tutaj w ogrodzie?
9: Tak.
8: A co najbardziej?
9: Ta ścieżka.
8: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
9: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
4: W ogrodzie będą też warsztaty, podczas których dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskowa.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Prawie 3 minuty po 6:00 zasłużyliśmy. Zasłużyliśmy na ten piątek po ciężkim pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego 2026-2027. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Uważajcie dzieci, przygotujcie się, rodzice też. W poniedziałek na bank gdzieś padnie hasło, wyciągamy karteczki.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: My póki co wyciągamy swoje nogi spod kołderki, wkładamy w ciepłe kapciuszki, idziemy po tą kawunię, zaparzymy i będzie dobrze. Tego się trzymajmy. Kamil Bednarek i Messiah już teraz.

0: spieszcie się powoli. To na pewno przestroga taka przed piątkiem. Jak ktoś się spieszy, ktoś delikatnie zaspał, ktoś gdzieś tutaj w biegu, to spokój nas uratuje. Tylko spokój nas uratuje i opanowanie.
1: Kupiłem żonie prezent.
0: Jaki?
1: Na rocznicę.
0: A dzisiaj macie?
1: Tak.
0: 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, niech żyją nam. 16?
1: Nie pamiętam.
0: Dobrze,
1: że ona jeszcze śpi.
0: Nie masz wygrawerowany na obrączce.
1: Poczekaj, sprawdzę dokładnie. Ale kupiłem prezent. Wyobraź sobie, co się żonie kupuje na rocznicę. No, blisko.
0: Wycieczkę.
1: Blisko.
0: Blisko.
1: No, to jest związane z wycieczką.
0: Związane, auto kupiłem.
1: Można daleko. No, też blisko.
0: Dobra, nowe felgi.
1: Nie.
0: Opony zimowe.
1: Nie. Bieżnie do chodzenia.
0: Bieżnie?
1: Tak.
0: A,
1: wyobraź sobie.
0: Ale to żonie czy sobie?
1: No właśnie, teraz nie wiadomo, bo bieżnia ma udźwig od 135 kg.
0: A to nie, to dla żony. To dla ciebie nie. Dla ciebie nie.
1: 16.
0: Ale od czy do? Ej, patrz, trafiłem. 16.
1: Ładnie. Wiesz więcej o mnie niż ja o sobie.
0: Tak. Twoja żona dużo mi opowiada.
1: No, ja sobie z nim porozmawiam dzisiaj. Posłuchajcie, bo ja tak się zastanawiam, czy tylko ja takie nietrafione prezenty potrafię robić?
0: A, o nietrafionych prezentach
1: chciałeś? Totalnie. Okay. Ja chciałem bardzo o nietrafionych prezentach. Bo wiesz co, na przykład, nie wiem, znam osobę, która kupiła kiedyś żonie garnki.
0: To nie, rzeczy się nie kupuje.
1: Ja wiem, że się nie kupuje.
0: Odkurzaczy, mopów, nie.
1: To kupisz tylko raz w życiu.
0: Razem kupcie. Razem.
1: Tak.
0: Idziecie do sklepu, tak. Dla nas, to jest dla nas.
1: No, ale są takie osoby, prawda? I to są takie nietrafione prezenty, ale no to ciekawe, czy tylko ja tak mam. Ja jeszcze nigdy nie trafiłem z prezentem.
0: Ja nie wiem, bo moja żona ma poker face, nie?
1: To jest udaje, tak, że jej się podoba.
0: Tak, więc ja nie wiem, czy... To takie, dziękuję, fajne.
1: 7268268 albo Messenger. Dajcie znać, że nie jestem sam.
0: Dajcie znać, czy ktoś jeszcze komuś kupił bieżnię. Albo Messenger jeszcze, pamiętajcie. Czekaj, bo nie dodzwonią się do nas. Ty mów, a ja
1: odblokuję sekretarkę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja pamiętam, że sobie kiedyś kupiłem fajny prezent.
0: No.
1: Hantle.
0: Hantle? A też był trafiony, czy nie trafiony?
1: No, nie trafiony totalnie.
0: Sobie kupił i nie trafił. Hit.
2: SK2.
1: Ale jak one dobrze tą plandekę trzymały na balkonie,
0: widzisz?
1: Prawda?
0: No. Ale zwróć uwagę, że jak sobie kupisz hamburgera, to zawsze z prezentem trafisz, nie? Albo takiego kebaba.
1: A to zawsze pójdzie. Trafisz. No. Tak czy inaczej, 7268268826 albo Messenger. Czy tylko ja kupuję nietrafione prezenty?

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, ciągnie. Czasami jedno do drugiego.
2: Da, powiem ci szczerze, że jestem bardzo podbudowany tymi telefonami, które przyszły, bo okazuje się, że nie tylko ja jestem taki, to, że nie potrafię w prezenty.
1: To bym akurat sobie dał rękę uciąć, że nie tylko ty jesteś taki, że wiesz, że z prezentem nie trafisz, ale tutaj chodzi, wiesz, o rozmach tego wszystkiego. Mati, dzień dobry.
2: Mateusz z nami.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No powiem ci, że ty to masz rozmach. My już wiemy, my już sobie poza anteną troszkę porozmawialiśmy, ale śmigaj, co to w twoim życiu się kiedyś przydarzyło.
3: No sytuacja była taka, że na odejście z gimnazjum naszej wychowawczyni od całej klasy kupiłem prezent wieniec z napisem ostatnie pożegnanie.
1: Czekaj Mateusz, powiedz mi, czy ty siedziałeś w pierwszej czy w ostatniej ławce?
3: Zawsze w ostatniej.
1: Ale to wiesz, też bym sobie dał rękę uciąć, że siedziałeś w ostatniej ławce.
2: W ostatniej ławce siedzi.
1: Ale powiedz mi, jak ty przekonałeś całą klasę do takiego pomysłu?
3: Znaczy, to nie tak, że przekonałem, tylko jakby była zrzutka, no, że trzeba coś kupić. Mówię, dobra, to ja się tym zajmę, tak?
1: No, zaufali ci!
2: Ile gimnazjum trwało?
1: Trzy lata.
3: Tak.
2: No, 3 lata Mateusz siedzi, no nic się tu nie, tu się nie wygada. I patrz, na koniec wpadł na pomysł.
1: Całe 3 lata gimnazjum myślałeś, jakiego psikusa zrobić,
2: proszę,
1: nie?
2: Proszę bardzo. Ale kwiaty to kwiaty, no powinna się ucieszyć, nie?
1: No kwiatki to kwiatki.
2: No. Mateusz, zejdź mi z oczu. Pani profesor, pani też zejdź.
1: Z oczu. Ostatnie, ale żyje chyba, nie, pani profesor?
3: Tak, żyje, ma się dobrze.
1: Nawet odwrotnie to się wydarzyło. Jak był wieniec, to pani na złość zrobi i będzie żył jak najdłużej i bardzo dobrze. Niech żyje 100 lat.
2: Tak jest.
3: Dobra. Pozdrawiam.
1: I pięknie jeszcze pozdrowienia. Teraz już nauka nie poszła w las, słychać u Mateusza wszystko w porządku.
2: Ładne kwiatki, można powiedzieć.
1: Tak?
2: 7268 26 826 albo Messenger. A czy wy macie jakieś doświadczenia z nietrafionymi prezentami? Proszę dać znać.
1: A propos prezentu, do Mateusza wyślemy jakiś prezent.
2: Nie trafiony czy nie?
1: Mam nadzieję, że trafimy, Matej. Dobra. Pozdrawiamy. SK2.
2: Ja nie pakuję, bo ja się boję.

0: No i niech gra, jest dobrze, jest pięknie, 26 minut po 6.
1: Dobranoc Państwu, a tu powiedziałem tak specjalnie, bo naukowcy przynoszą badania, ile snu jest nam potrzeba, żeby spowolnić proces starzenia. Uwaga, między 6 a 8 godzin jak śpicie, to się będzie ci wolniej starzeć.
0: Aha, no to ja robiłem całe życie wszystko źle, bo to jak byłem młody, to spałem tyle, że mama mi mówiła, że całe życie prześpię. No. Ale za to teraz śpię tak mało, że szybciej się starzeję.
2: SK2 najlepsze.

0: coś chcę.
1: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.
13: Zaczynamy od ważnej informacji. Dziś przez cały dzień spodziewamy się opadów deszczu. Między innymi będą też

0: intensywne opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach, a pranie schowamy z balkonów czy z ogródków. Na termometrach aktualnie 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Pierwsze podróże do pracy i do szkoły rozpoczęte. Zwalniamy na Kusłońcu i na Okulickiego. Noga z gazu też w rejonie trasy zamkowej.
1: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech. Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem znaleziono podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Eksperci badają, czy mogło być użyte do ataku na sieć. Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 osoby, które chcą kandydować na prezydenta miasta. To Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Komisja nadal weryfikuje podpisy złożone przez 8 innych kandydatów. Znamy laureatów Ig Nobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.

0: To tak przed sobotą, Dawid już wam przypomina, żeby było na błysk. Pan Podsiadło w Radiu SK, 22 minuty. Zostały do 7.
1: Żeby coś błyszczało, to musi być woda. A tej brakuje. Niestety, moi drodzy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli słynny IMGW, alarmuje, że mamy rekordowo niski stan wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano astronomiczne 98 cm, znacznie poniżej normy.
0: Astronomiczne poniżej normy, więc
1: oczywiście.
0: Mówiłem ci, Jarzy. Ja mówiłem ci, nie opowiadaj tylu sucharów na antenie, bo Wisła wyschnie nie. I co? I wysycha, no. Nie,
1: Wisła to nic. Susza taka, że wczoraj odpaliłem komputer, nie? No. Ze swoim ulubionym Windowsem XP i się okazało, że trawa z tapety jest już żółta.
0: I cyk, już 2 cm Wisła poszła w dół.
1: O, przepraszam wszystkie ryby. Kaja na językach i 21 do 7.

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Miliony monet od Mroza. Tyle czasami trzeba wydać, żeby kupić dobry,
1: kobietę.
0: Trafiony prezent, ale niestety
1: nie
0: zawsze
1: prezenty.
0: Się udaje.
1: Ja nie umiem w prezenty, ja swojej żonie kupiłem tą bieżnię do chodzenia.
0: Ale to już masz feedback, że to jest nieudany prezent?
1: Tak, chyba tak.
0: Tak? Bo chyba to, tak. To jest trochę tak, jakbyś jej powiedział, wiesz, schudnij, nie? Coś w tym stylu.
1: Nie mówiąc tak. Dlatego nie róbcie tego, panowie.
0: Ale nie chciała, nigdy ci nie mówiła, a bym chciała bieżnię.
1: No ale to co inaczej, jak mu się mówi, a inaczej jak się kupuje. Jakbyśmy razem poszli do sklepu, to ona by mogła zwalić to na mnie, prawda?
0: Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Inaczej jak się mówi, inaczej jak się kupuje.
1: Tam są różne niuanse, nie wchodźmy w to.
0: Małżeństwo jest jak ser szwajcarski, z każdej strony inna ta dziurka. To nie jest tak, że wszystko jest tak samo.
1: Tak czy inaczej, czy tylko ja nie umiem w prezenty z 7268268?
0: Jest recepta od słuchacza, jest recepta, słuchaj.
2: No ja to swojej żonie, jak nie wiem, co mam kupić, żeby nie trafić właśnie z prezentem, to najlepsza jest karta podarunkowa.
1: Widzisz? No, karta podarunkowa. Ja nawet wiem, jak się nazywa taka karta.
0: Jak?
1: Debetowa.
0: A ja, nie, inaczej. Okej. Kredytowa debetowa, ale karta podarunkowa. Nie powiedział jaka, nie? Nie powiedział.
1: No nie.
0: Ja bym wziął tego, Jobka Pik i napisał karta podarunkowa.
1: Jaki ty jesteś, jak ty mnie zaimponowałeś w tej
0: Albo
1: chwili
0: Albo Jokera, niech ma wszystkie.

0: bardzo dobrze brzmi.
1: Bardzo dobrze brzmi. Bardzo.
0: Nowy Artur Rojek, pięknie, znaczy nowy, to on już ma lata swoje, ale nowe utwory.
1: No ale jak nowy, no.
0: No brzmi, jakby miał dopiero 20 parę lat.
1: Oczywiście,
0: no,
1: są takie astry, które mają lata swoje, a są jak nowe.
0: No. 4 minuty zostały do godziny 7, niezręczna cisza się zrobiła, to dlatego, że zaraz chcę wam zagrać reklamy, ale zanim zagram te reklamy, to musimy coś powiedzieć.
1: Że newsy będą za chwilę.
0: A to już mówiłem akurat.
1: Tak, powiedziałeś?
0: Tak, to powiedziałem.
1: A w newsach będzie prezydent i prezydent znowu coś na coś wpadł.
0: Brawo, a to nie ten.

0: ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W Carrefourze

0: tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: I po reklamie.
8: Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. O tej porze warto już uważać się przede wszystkim w rejonie Warcisława. Noga z gazu na Bandurskiego. Dłużej postoicie na Strzenieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Ciasno robi się także na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa. Na termometrach mamy aktualnie 17 stopni Celsjusza. Dziś mieszkańcom Szczecina, tak jak już mówiłem, przydadzą się parasolki, bo do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, ciśnienie na stabilnym poziomie.
9: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Są wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszały Jaromira W. oraz Anna P., która może być zamieszana też w zaginięcie Sylwestra Suszka.
10: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
9: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak. Z kolei Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie nie uda się zdobyć potrzebnej do tego większości.
11: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
12: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
9: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL-u. Odrzucenie weta oznaczałoby, że prezydent ma obowiązek podpisania ustawy. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. Po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek.
13: Osiedle Maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienia. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
14: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
13: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do Kuli, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
9: To był materiał Ari Habir.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
9: Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce. Maja Chwalińska i Magdalinet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guo-Mladenowicz, czyli mistrzynię ostatniego Wimbledonu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Dziś zdrowy dzień, nie zauważyłem, teraz tak patrzę.
16: Też właśnie patrzę na to zdrowie. No. Nie wiem, czy to jest takie zdrowe.
15: Ale nie to.
16: To wyżej, czy to niżej?
15: To niżej. powiem wam, na co on patrzył. On patrzył na Dzień Zdrowia Seksualnego.
16: A tobie chodziło o Dzień Orzeszków Makadamia.
15: Makadamia, no. Bo one są zdrowe.
16: Tak czy inaczej, dzisiaj jeden i drugi dzień obija się o orzeszki.

0: Dobry. Ale się miło i słodko zrobiło.
1: No bo to ten keyboard taki dobry był. On miał tam ustawienia sweet.
0: O, powiedziałaś keyboard.
1: Keyboard.
0: No, a co? Byłeś blisko powiedzenia innego słowa na key.
1: Jakie?
0: No, ale nie powiem jakie.
1: A to powiesz mi poza anteną, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. Inne określenie tronu, moi drodzy, no ale dobrze, lećmy dalej.
1: To inne określenie tronu.
0: A co, jest ładnie?
1: I jest podobne do keyboard.
0: Tak. To taki rebus poranny.
1: Dziwne masz skojarzenia.
0: Jak zamienicie parę liter w rebusie, to też wyjdzie brzydkie słowo. Posłuchajcie, ale jeżeli na przykład wpiszecie sobie literki na przykład sk2.pl.
1: To nie jest żaden rebus, to już on dyktuje.
0: Totalnie, sk2.pl, to tam można sobie zagłosować. Apelujemy o to szczególnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj mamy piątek, tygodnia koniec. Więc wieczorem kolejne notowanie gorącej Polski 20.
1: Tak, a na miejscu czwartym tejże listy jest utwór...
0: Mój ulubiony.
1: Twój ulubiony ostatnio, tak? Który jest drugim utworem promującym pewien cykl koncertów w tym roku.
0: No i pewnie się domyślacie, no granie, już zdradzamy. Oczywiście, że tak. To jest ten kawałek, moim zdaniem to ten kawałek powinien być hymnem tego tegorocznego męskiego grania.
1: Niektórym się bardziej podoba niż ten pierwszy, tak, ale obydwa są dobre.
0: Nie, obydwa są dobre, ale ten jest lepszy.
1: Ten jest bardziej taki bumcyk, bumcyk.
0: Może dlatego, że jestem taki bumcyk i mi się to podoba. Tak czy inaczej, sk2.pl, robimy wszystko, wszystkie ręce na pokład i głosujemy na utwór Tańczą męskie granie. Oczywiście możecie sobie zagłosować na co chcecie.
1: Możecie nawet mu minus dać jak chcecie. To nie jest tak, że my tylko namawiamy, żeby plusiki klikać. No. Bo zdarzą się tacy, co powiedzą, nie, ja dam minus i już.
0: Dajcie minus, to was znajdę. To teraz przekaz podprogowy, poproszę. I głosujemy, sk2.pl.
1: A notowanie po 18 dzisiaj.

0: 20 minut po 7. SK2 gra. Najlepsze polskie hity specjalnie dla was. Wajda Jarząbek, to my przeglądamy prasę teraz.
1: Czyli gazeta.
0: Kto bogatemu zabroni? Można by było powiedzieć, chociaż nie wiadomo, bo to czasami na pokaz różne rzeczy
1: dlatego,
0: są robione.
1: Dlatego mi nic nie zabraniają.
0: Klaudia Halejcio. Mówi ci to coś?
1: Nie mam pojęcia, kto to jest.
0: Nie,
1: to... Ale jak piszą o niej w gazecie, to pewnie ktoś sławny.
0: Ja ją kojarzę, ona kiedyś, był taki serial, pewnie do tej pory jest, Pierwsza Miłość się nazywał. Aha. Ona tam grała taką nastolatkę, teraz już jest dorosłą kobietą.
1: Stary, ja mam 41 lat, ja swojej pierwszej miłości nie pamiętam już, co ty do mnie mówisz?
0: No dobra, ale mówię o serialu, no to takie jak Miłość, tylko na Polsacie.
1: No niech będzie, no dobrze.
0: Dobra, to Klaudia Halejcio, aktorka. Zrobiła córce imprezę za 100 tysięcy złotych. Chyba urodzinki jakieś, wata cukrowa tutaj.
1: Koniki jakieś widzę.
0: Na biegunach, tak.
1: Proszę bardzo. Pizza na żywo gotowana.
0: Tak, no ale 100 tysięcy to trochę przesada,
1: no,
0: nie?
1: No przesada, ale spokojnie. Pośle do komunii i to się zwróci. SK2

0: My też się nigdzie nie ruszamy, jesteśmy w studiu Radia SK2, żeby wam było lepiej o poranku w piątek 24 minuty po siódmej.
1: Mogli mu konsolę kupić, ale nie kupili.
0: Kupili
1: teraz
0: Maybacha.
1: Będą płacić. No, znaczy nawet nie kupili, kupili sobie Maybacha. Posłuchajcie, historia z Kępnia, w Kępnie właśnie, 15-latek, bez wiedzy rodziców, ten nicpoń, wziął ich luksusowego Mercedesa Maybacha GLS o wartości 1 600 000 zł, wyjechał w trasę i rozbił się na pierwszym drzewie. Nic nikomu się nie stało na szczęście, bo to przecież Maybach, prawda? Drzewo ucierpiało.
0: Taki był ładny, niemieckie, szkoda.
1: Szkoda, spokojnie, spokojnie. Jak dobrze poszukają, to pewnie znajdą niejednego bezdomnego, co da im Maybacha.
0: Ale to na poszukiwania nie może iść matka, to
1: nie.
0: Musi być ojciec.
1: Tak, i tak.
0: Najlepiej, żeby ojciec

0: szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz kierowcy stoją na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Zwalniamy na Hangarowej i na Gryfińskiej. W centrum uważamy na Matejki w Alei Wyzwolenia, ale także na Felczaka i na Bałuki. Dłużej postoicie też na Południowej i na Cykrowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Nad naszymi głowami dużo chmur, z których do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu.
20: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Atak ukraińskich dronów na cele w Rosji. W nocy zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym. Do jednej z eksplozji prawdopodobnie doszło w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej. 240 tysięcy kierowców Ubera złożyło pozew zbiorowy. To pracownicy firmy z 7 krajów europejskich, w tym z Polski. Twierdzą, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki.

Polski, a pisze o tym Gazeta Wyborcza. Uber Polska odcina się od tych zarzutów. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tej republiki. Giorgio Bologna w ciągu 10 lat prześledził związki ponad 42 tysięcy osób, a wszystko zaczęło się od opowieści jego babci, co przerodziło się w pasję do genealogii.

0: Piątkowy odjazd!
1: Bo u nas wszystko musi być po kolei. PKP, czas zacząć, moi drodzy.
0: 726-826-826 to numer do studia. Można dzwonić i pozdrawiać. Pierwszy telefon halo, w PKP na dziś. Halo, cześć, jak masz
2: dzień
0: na imię?
2: Dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego. Szczególnie tych, którzy dzisiaj na końcu jadą do Opola na Ichtoje i Padre Giulmo i Arche Noego.
0: Pięknie.
2: Zawsze wybieram się na koncerty dzisiaj w Opolu.
0: Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon do PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam mojego kochanego syna Szymona.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również Szymona kochanego.
0: Dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, tu PKP.
0: Słuchamy.
1: Radyjko trzeba ściszyć.
0: Tak, radyjko ściszamy i przez telefon słuchamy.
3: No.
1: Halo?
3: Halo?
0: No?
1: Halo?
0: Słyszymy. Albo ściszasz halo. Radio, albo przełączamy halo. Następnego słuchacza. Przez telefon rozmawiamy, nie przez radio.
1: Halo?
0: Dobra, następny telefon. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Nazywam się Aniela i pozdrawiam moją mamę.
0: Aniela, mamę. Pięknie. Mama, telefon ci da, czy masz swój?
4: Mam swój.
0: Masz swój, to rosła dziewczynka. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: No, ty, nie ty, o Boże. Pozdrawiam was.
0: To ja, nie,
5: a już ja. Się śmiejecie, dobra.
0: Możemy być na ty,
5: mówiłam,
0: nie ma problemu.
5: Mówiłam, że Rozona i wariat.
0: Wariat, dobrze.
1: Dzięki
0: tak
1: bardzo.
0: Tak trzeba żyć z Crazolami. W piątek szczególnie. Kolejny telefon, tu PKP, słuchamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Ja mam na imię Ola. I pozdrawiam moją klasę czwartą B.
1: A z jakiej szkoły?
6: ST6.
0: Jak?
1: Jakiej?
6: ST6 Konin.
0: Konin, dobra.
1: Pozdrawiamy
0: to
1: Konin.
0: Podstawówka?
6: Tak.
0: I już że smartfonem, no ładnie.
1: Proszę.
0: Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Dzień dobry, ja jestem Aleksa. Pozdrawiam. Was zawsze fajnie mi się słucha, jak jadłem do szkoły.
0: Od razu słychać, że się rok szkolny zaczął.
1: Tak.
0: Jeszcze jeden. Czy to będzie dorosła osoba, czy nie? Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, ja mam na imię Nela i pozdrawiam całe Radio SK2.
0: Dziękujemy.
1: W końcu ktoś o nas pomyślał.
0: I też do szkoły pewnie jedziesz.
8: Tak.
1: To samych szóstek życzymy w takim razie.
0: O, szóstek plus, nie wiem, czy coś takiego jest. Za tydzień znowu będzie odjazd. Wiem, że czekacie, wiem, że rodzice czekają, żeby dzieciom też telefony przekazać. Więc dobrze. A, pym, tak?
1: No, dobra. Odjazd.
9: SK2.
1: Szóstka plus. Fajna ocena.
0: Ej, zróbmy to, nazwijmy to nie PKP, tylko szóstka plus.
1: Ja już mam jednego plusa. 3 plusy, 4 plusy, 800 plus się nazywa.

0: Nie o Irlandczykach, a o Amerykanach teraz będzie, bo mają nową monetę. Co prawda jest piątek, ale już nie ma. Rozeszło się jak świeże bułeczki. W środę rozpoczęła się sprzedaż złotych jednodolarówek z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa. To z okazji 250-lecia niepodległości USA. Wybito tyle samo tylko w tysiącach takich monet, czyli 250 tysięcy. No i tak było duże zainteresowanie, że mówię, wyprzedały się, nie ma, wykupili i teraz Trump jest w obiegu na jednodolarówce.
1: Na takiego fafarafa, fifarafa i tak dalej, a tutaj się tak się rozmieniać na drobne. No, no. Dobra, tak czy inaczej, moi drodzy. Kiedyś Donaldy to była mocna waluta. Pamiętasz te czasy?
0: Tak, mój drogi? Za Donaldy można było mieć wszystko.
1: Tak, kolorowe karteczki przecież, prawda?
0: Tazosy.
1: Tak, jak miałeś jeszcze dużo Donaldów, to nawet resoraka można było

0: fajnie by było, gdyby wiatr rozgonił te chmury nad Polską, które dzisiaj czuwają.
1: Nie ma siły, nie da rady.
0: Może są jakieś prześwity w tym kraju. 5 minut zostało do 8, po 8 zagramy w Państwo Miasta, to będzie nasz promyk nadziei na to, żeby ktoś z Was zgarnął prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268 26 826 albo Messenger, zapraszamy. To w takim razie, skoro my czekamy na wiatr, który rozgoni te chmury i te na promyczki czekamy, to na co Wy czekacie? Dajcie mi znać, bo ja jestem bardzo ciekawy, na co Wy czekacie.
0: Dobrze.
1: To na co się czeka w piątek rano?
0: No na pewno się na coś czeka.
1: Na pewno.
0: I tym
1: na
0: się zgłaszacie, tym wchodzicie do gry. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: SK2 100% Polska.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
0: I po reklamie.
15: Piątek, piąteczek, piątunio w Szczecinie trwa w najlepszej. To chyba koniec dobrych informacji, koniec pozytywów, ponieważ patrząc na ulicę Szczecina, to teraz ciasno jest w Alei Niepodległości i na Bałki. Też płynnie nie przejedziecie przez Santocką i 26 kwietnia. Noga z gazu na Żołnierskiej i na Klonowica. Ciasno jest na Obotryckiej. Prawa część miasta tutaj uważamy przede wszystkim na Przestrzennej i na ulicy Gdańskiej. Dziś do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu na termometrach 17 kresek.
16: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
18: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
17: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
19: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście.
17: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
16: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie koło Radomska. Około pierwszej w nocy bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
0: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
16: Po raz pierwszy będzie też robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK2 Sport.
16: Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa. Po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkania 1-16 finału zaplanowano pod koniec października. A po pucharowych meczach czas na kolejne, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Nie dałem się.
23: Nie dałeś się, czy?
22: Nie dałem się wkręcić w trójkę klasową. Nie. Żona mnie wysłała wczoraj na zebranie, mówi: idź ty, bo ty jesteś asertywny, ty na pewno nie wejdziesz do trójki klasowej. I nie dałem się.
23: No. Ja to w ogóle bym nie wszedł do trójki klasowej.
22: Nie zmieściłbym się.
24: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
22: Ty byś był jak Bóg. Trzy osoby w jednej.

0: Nowa jeszcze świeżością pachnie ten utwór Tylko mnie kochaj od Zali. 8 minut po 8 w SC2 teraz Poznań.
1: Cuda, cuda ogłaszają. To przed nami wszystko oczywiście, bo gwiazdka, ale cuda już się dzieją na świecie, naprawdę. I ja wam chcę powiedzieć o takim cudzie rozmnożenia, który przytrafił się w Poznaniu. Pewien deweloper kupił sobie 22 mieszkania w pewnej kamienicy i wyobraźcie sobie, że on z tych 22 mieszkań zrobił 56 mieszkań.
0: Proszę
1: 41
0: bardzo.
1: Mikrokawalerek o powierzchni astronomicznej, powierzchni 25 metrów kwadratowych. No, widzicie.
0: Tacy czarodzieje z tych deweloperów, ale z drugiej strony trochę starej daty. Taki deweloper. Taki biblijny wręcz bym powiedział, a nawet lepszy. W Biblii rozmnażano chleb, nie? Tak. A tu deweloper rozmnaża mieszkania.
1: Tak. Mam nawet hasło reklamowe dla tego dewelopera. Pokój wam.
0: Pokój z wami. SK2.

0: Przeprowadzimy was przez tą zabawę, przynajmniej będziemy czytać kategorie, nie?
1: Zaraz. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: 16 po 8, pora zagrać. Ania, Dorota. Dorota, Ania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od Radia SK2. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Jasne?
3: Tak, zgadza się. Wszystko jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
4: Prawdę powiedział. W prawo czy w lewo, Aniu?
3: W prawo.
4: W prawo, proszę.
0: Jak subtelnie dzisiaj, tak musnąłeś tak to koło.
4: Paluszkiem, delikatnie, no.
0: I mamy literę M jak mama. M jak mama, 20 sekund. Aniu, uwaga.
4: Państwo.
5: Meksyk.
4: Miasto.
5: Madryt.
4: Znana postać.
5: Michael Jackson.
4: Roślina.
5: Mak.
4: Kolor.
5: Malinowy.
4: Zawód.
5: Mechanik.
4: Samochód.
5: Mazda.
4: Imię?
5: Michał.
0: Zaliczasz to imię, czy po czasie?
4: 7 plus niech będzie, dobra?
0: Ja bym nie zaliczył.
4: Nie zaliczył, bo po czasie?
0: Nie, nie.
4: No to nie, no to jak ty jesteś taki, bo rzeczywiście tam już było dość mocno po.
0: Dość mocno było po, ale... No, ale...
4: ale to 7 punktów to i tak nie śledzę.
0: Ja bym chciał usłyszeć kolor. Jaki był? Jaki, jaki padł? Taki padł?
4: Tak.
0: Tak?
5: Malinowy.
4: Tak jest.
0: Też tak usłyszałeś?
4: Tak, dlatego poleciałem dalej. Malinowy.
0: Dobrze, bo ja sobie tak zapisałem tu znak zapytania.
4: Widziałem twoje oczy.
0: Wstępnie sobie zapisałem Malibu, usłyszałem, nie wiem, co ja usłyszałem.
4: Tak, no jesteś dobrze. Głuchy na jedno ucho, to nie dziwne.
0: No dobrze.
4: Malinowy zaliczony, 7 punktów dla ciebie, Aniu.
0: Dobra, Ania ma 7, Dorotka w prawo, w lewo.
3: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Ja powiem tylko, że 7 punktów do przebicia, zanim się koło zatrzyma. Jak 8,
3: będzie trudno.
0: Będzie. A, drugi razem. To musimy jeszcze raz zakręcić. Jeszcze raz trochę mocniej zakręcę, bo nie może być ta sama litera. A tak się chyba nigdy nie zdarzyło. Nie, Jarząbek? Znowu M!
4: Naprawdę?
0: Tak to się na pewno nigdy nie zdarzyło.
4: Czekaj, czekaj.
0: No czekaj, bo może to koło jest jakieś wypaczone. Jak będzie znowu M, to hit po prostu.
4: To będzie M3.
0: Nie, nie, nie ma M. Jest litera G. Litera G. G jak głowa na przykład.
4: 20... Taka część ciała.
0: Tak. 20 sekund, Doroto. Uwaga. Państwo.
3: Grecja.
0: Miasto.
3: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
3: Grace.
0: Imię.
3: Grzegorz.
0: Roślina.
3: Gruszka.
0: Potrawa.
3: Gofry.
0: Zawód.
3: Górnik.
0: Samochód.
3: Golf.
0: Znana osoba.
3: Górniak Edyta.
0: No to też
4: no,
0: po czasie.
4: Górniak, no, nie,
0: ale
4: nie
0: też po czasie.
4: No,
0: dobra, to teraz tak. No, no, no, bo nie wiem, czy nie zrobiłaś tytule filmu jakiejś literówki przypadkiem. Jaki powiedziałaś film?
3: Grace się pisze.
0: No to z Gris, to się tak mówi. Ale dobra. I co teraz?
4: Grace, tak? Grace. No i co teraz? I, no. co z tym zrobimy?
0: No ale dobra, no powiedziałaś, o jaki film chodzi w sumie, wiedziałaś, jak się pisze, no ale... Uh-huh.
4: Poczekaj, czekaj.
0: Kto tam grał, mi powiedz? W tym filmie. Robimy taki mini teścik dla ciebie.
3: Boże, ja to tak dawno oglądałam.
0: Ale nie, wpiszę tak, jak się mówi, zobaczymy, czy wyskoczy.
4: No.
0: No, wyskoczyło.
3: John Travolta grał.
0: Tak, tak, tak. No. Wyskoczył ten film, no. który sprawdzam. Wpisałem Grace, tak jak się mówi. Grace, tak jak ty Aha. powiedziałaś. Grace film. I rzeczywiście dopuszcza się też taką...
4: Tak jest?
0: Tak, tak. Internet,
4: no dobra, okej. Okay.
0: Internet mówi, że dopuszcza.
4: No to jeżeli internet mówi, że dopuszcza...
0: No bo ja oczywiście zapisałem sobie tak jak się pisze, bo wiedziałem, że o to ci chodzi, ale chciałem tak dopytać, zrobić dramaturgię. Dlaczego chciałem zrobić tę dramaturgię? Bo gdyby nie ten film, to wygrałaby Ania. A że ten film, to ty miałaś 8 punktów z filmem zaliczonym, więc 8 do 7 dla Doroty.
4: Ale to było trudne, wiesz?
0: Trudne.
4: Trudne.
0: Dużo sprawdzania. Nie lubię, jak jest dużo sprawdzania.
4: No.
0: Ale
4: ja
0: dobrze.
4: Podejrzewam, że będą kontrowersje po
0: będą
4: tym
0: na pewno, ale trudno. Już tak zadecydowaliśmy.
4: No, tak puryści językowi stwierdzili. No to dobra.
0: Dorota, prezent marzeń, Ania, nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta w poniedziałek.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
14: I po reklamie.
15: Aktualnie kierowcy muszą uważać przede wszystkim na głównych wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo, noga z gazu na Gryfińskiej, ciasno jest na Gdańskiej, a dalej w centrum uważamy w Alei Niepodległości, Bałki, Matejki, w Alei Wyzwolenia. Dłużej postoicie też na Ku Słońcu. Dziś w Szczecinie do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, ciśnienie znajduje się na stabilnym poziomie, mocniejsza kawa może się przed Wami pojawić.
16: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Służby postawione na nogi. To po tym, jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by ją wysyłała. Na szczęście paczka okazała się niegroźna. Sprawą zajmuje się policja. Ponad 33% dla KO, ponad 22%.

A dla PiSu i prawie 14% dla Konfederacji. Według najnowszego sondażu Polster dla Superekspresu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus. Erling Haaland, ścinając długie włosy, może stracić miliony, a chodzi o jedną z marek gumek do włosów. Norweski piłkarz czerpał zyski z ich sprzedaży, które poszybowały w czasie mundialu. Haaland spinał wtedy włosy gumkami w kolorze stroju.

0: Jej, jej, jej, jej.
1: Czyli jak dmuchnę, to też nic z tego.
2: A dmuchnij. Włączyło się.
0: Jak to się nie zgasło.
2: No i jednak. Proszę bardzo, dobrze. Dzisiaj 4 września. Tak?
1: Tak.
2: Dobrze mówię?
1: Tak.
2: Czyli trzeba z 4 września poszukać coś ciekawego, co się działo nie w tym roku, co mamy teraz.
1: Odkurzamy newsy, kącik odkurzający.
2: Ale niedaleko pada 2026 od 2025.
1: Donald Trump ostro zareagował na pytanie dziennikarza Polskiego Radia, który zarzucił prezydentowi USA brak działań wobec przywódców Rosji. Amerykański prezydent zasugerował, by polski reporter zmienił pracę, pisała Polska Agencja Prasowa 4 września 2025 roku.
2: Nie, to jest chyba podręczna rada każdego prezydenta, jeśli chodzi o pracę.
3: No ale silno, no, wziąć kredyt, mieć pracę.
1: Co będzie na obiad? Weź kredyt i zmień pracę. Co mam się założyć na siebie, kochanie? Weź kredyt i zmień pracę.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Czasami jak na wesele idziesz i tam jest ten etap życzeń, co koperty się daje, nie? No. To się czasami nie ma pomysłu, co powiedzieć. Wystarczy przesłać tej piosenki i tam multum można sobie
1: to powypisywać.
0: To bardzo
1: dobrze się składa, bo w październiku idę chyba na wesele.
0: No to sobie to przesłaj jeszcze raz, dobra, sobie spisz wszystko i możesz nawet przez 3 minuty 18 sekund życzyć tej młodej parze wszystkiego dobrego. 11 minut zostało do 9.
1: I teraz Marcin Romanowski, znacie pewnie państwo, to jest najbardziej poszukiwany człowiek w Polsce chyba ostatnio.
0: Poseł, który jest za granicą, nie wiadomo gdzie, ale detektyw Rutkowski już chyba wie gdzie.
1: No i pan poseł Romanowski ufundował ostatnio i zakupił ponad tonę polskich śliwek węgierek, być może to jest znak, sygnał, gdzie może być, polskich śliwek węgierek, które zostały rozdane mieszkańcom powiatu biłgorajskiego całkowicie za darmo.
0: Tak, posła nie ma w Polsce, ale akcja została zorganizowana przez biuro poselskie pana posła, które dalej funkcjonuje.
1: No i tak uważamy, że to w ogóle jest sprytna sprawa, prawda? Wykupić wszystkie śliwki,
0: żeby nie wpaść jak śliwka w kompot. No. SK2.
1: A to były te śliwki, wiecie, na wierzbie, co te politycy obiecują.
0: Być może, być może. Nie znam się, zarobiony jestem.

0: Ale będzie dzisiaj biegane.
1: Masz plan na weekend, nie?
0: Będzie biegane.
1: Dobrze, ciekawy jestem, bo tak zaczęliśmy ten wrzesień od tego, że trzeba już robić formę na następne wakacje, nie? No. To dobry czas. Nie wiem, czy słuchaliście nas od samego rana. Kto nie słuchał, to Jarząbek dzisiaj na 16 rocznicę ślubu. Co? Kupił żonie bieżnię.
2: No, bieżnię do biegania.
1: Ale to dla was wspólny taki prezent, nie?
2: No niech będzie, że to wspólny prezent. Dzisiaj ją przetestuję. W takim razie mam nadzieję, że bieżnia to wytrzyma. Tak. Moi drodzy, ale to był jeden chyba z mało trafionych prezentów. No bo żona to pewnie jakieś klejnoty by oczekiwała, jakieś kwiatki.
1: Klejnoty masz. Co ale prawda nieużywane już, ale masz. Dobra, ale słuchajcie, tutaj Jurek nam podsunął fajny pomysł.
2: Na co? Prezent.
1: Na prezent, na każdą okazję. Nawet nie natrafiony, na każdą okazję. Dobry prezent i Jurek powiedział nam, żeby kupić młotek i go obwiązać wstążką.
2: Tak, i wtedy sobie można dać takiej osobie taki młotek ze wstążką i niech ta sobie osoba wybije prezenty z głowy.
1: No, sama. I już, i z głowy. No, no to wy nas macie też z głowy, przynajmniej na dziś i na jutro.
2: I na pojutrze jeszcze.
1: I słyszymy się w tym duecie w poniedziałek. Jak? Kasia Grodzka już szykuje się do gry. Pa, pa!

0: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Szczecińscy kierowcy nadal płynnie nie przejadą, przede wszystkim przez Kusłońcu i Okulickiego. Zwalniamy też na Bałuki w Alei Niepodległości. Noga z gazu na Trauta, dłużej postoicie na Kresińskiego i na Warcisława. Prawa część miasta, tutaj uważamy na Eskadrowej, na Hangarowej i na Leszczynowej. Dziś parasolki to absolutne must have, jeżeli wychodzicie na zewnątrz, bo do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach aktualnie 18 stopni Celsjusza. Miłego dnia.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Radia SK2. To będzie gorący dzień w Sejmie. Posłów czeka głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek. Dlaczego to kontrowersyjna kandydatura? O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rafa.
19: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
4: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
19: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
5: To jest ustawa, która nie obowiązuje. przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
19: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
18: Szczęśliwy finał poszukiwań po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Po 9 dniach służby uratowały 2 robotników uwięzionych w tunelu hydroelektrowni. Obaj mężczyźni trafili na obserwację lekarską.
11: SK2 News, Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz, nowa trasa pieszo-rowerowa prawie gotowa. Znajdziemy ją wzdłuż ulic Obotryckiej i Bogumińskiej w Szczecinie. Na zmiany muszą przygotować się również kierowcy.
20: Co ważne, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Chorzej z Bogumińską, gdzie wprowadziliśmy nowe relacje skrętne. Pojawiły się również buspasy.
16: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Koszt prac to ponad 8,5 miliona złotych. Pogoń Szczecin odpada z Pucharu Polski. Nasza drużyna przegrała we Wrocławiu ze Śląskiem 2-1. Bramkę dla Dumy Pomorza zdobył Mukairu.
21: Aż człowiek sobie przypomina erę Sejmflixa i śledzenia tego wszystkiego, co przy Wiejskiej się działo. Kto wie, może przed nami kolejny sezon. A jak ktoś woli nie podnosić sobie ciśnienia muzycznie, zespół Baim, Sanach i Ewa Farna na ukojenie nerwów przy piątku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.
22: No to gramy.
23: 10 hitów
22: najlepszych.

Lola, Lola. Tak zespół Bajm to sobie wymyślił. Piękne imię. Tutaj Radio SK2. Choć w pierwszej połowie tego roku rodzice jednak decydowali się na nieco inne imiona dla swoich pociech. Najczęściej wybierali imię Zofia oraz Nikodem. Tak podaje Ministerstwo Cyfryzacji. Popularna była też Zuzanna i Maja, a także Antoni i Jan. No, ja wychodzę z założenia, że ważne, żeby to imię podobało się przede wszystkim rodzicom, tak? A nie komuś innemu. Nawet samemu zainteresowanemu, bo jak podrośnie, jako na przykład taki Zygmunt i stwierdzi, że to imię mu się nie podoba, no to zawsze może to imię zmienić. Potem założyć sobie zespół, potem wydać rockowe płyty i zrobić wielką karierę muzyczną. No tak jak zrobił to pan Zygmunt, wszystkim znany jako Muniek. Topola w Radiu SK2.

niedługim wehikule czasu opowiem o uskrzydlaniu, bo pewien uskrzydlający komplement na temat jednego ze swoich utworów stworzonych na początku kariery otrzymał w latach 70. Zbigniew Wodecki. Komplement od nie byle kogo, bo od wielkiego pianisty Władysława Szpilmana, a chodziło o utwór, który Wodecki sam skomponował i tej kompozycji mocno w studiu nagraniowym bronił, mimo krytyki ze strony innych kompozytorów. O którą piosenkę chodzi? Zacznie od Bacha. Przed nami w Radiu SK2.

0: nowość od Sana, Hit EP itd. w Radiu SK2. Wszyscy fani pewnie już się nie mogą doczekać wieczora, żeby usłyszeć, jak Sanach śpiewa ten kawałek na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Dziś wielki finał trasy Sanach na stadionach. Ja widziałam komentarz jednego z fanów po koncercie w Białymstoku, że Zuzia itp. itd. zaśpiewała dokładnie tak jak w wersji studyjnej i że naprawdę trzeba umieć śpiewać, żeby tak to zaśpiewać, więc na pewno nikt nie będzie zawiedziony. O godzinie 18:00 otwarcie bram, o 20:00 start tego finałowego koncertu. Ubierzcie się nieco cieplej, bo noc w Warszawie ma być chłodna. No i co? Bawcie się dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: I po reklamie.

0: proszę bardzo. Francuski akcent w radiu, które gra tylko polską muzykę. Nasze Rendezvous i zespół Kombi. Tak wam gramy tuż przed godziną 10. Właśnie, Rendezvous, czyli spotkanie. O godzinie 10 spotkacie się z najnowszymi informacjami.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: I po reklamie.
6: Dziś mieszkańcy Szczecina przede wszystkim muszą pamiętać o parasolkach, bo do końca dnia nad naszymi głowami będzie dużo ciemnych chmur, z których właśnie spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Aktualnie mamy 17 kresek. Ciśnienie cały czas jest na stabilnym poziomie, więc ta mocniejsza kawa też się może przed Wami pojawić. Na ulicach Szczecina spokojnie, ale warto uważać w rejonie ulicy Krzywoustego.
7: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nastąpił ogromny przełom. Mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonta Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd. Czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
7: Przypomnę, Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy, w którym zginęły 4 osoby, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
9: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
7: Zatrzymany Dominik D. przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Cud w Nepalu. 2 pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Byłem w sterowni, kiedy doszło do tego wypadku. Nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówił jeden z uratowanych. W całym regionie zaginęło około 900 osób.
1: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz. Tutaj pomyłka może drogo kosztować. W lasach w rejonie Szczecina możemy spotkać miłośników grzybobrania. W tym czasie warto pamiętać o tym, aby zbierać je do przebiewnych koszyków, nie podnosić tych blisko drogi, czy nie jeść grzybów, których do końca nie jesteśmy pewni. W razie potrzeby można je zanieść do każdej stacji sanepidu.
10: Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z bezpłatnej oceny grzybów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
6: Mówi Małgorzata Kapłan z SSF w Szczecinie. W ostatnich latach sanepid nie odnotował zatruć grzybami.
0: Proszę, jakie cuda się na ziemi dzieją, aż serducho rośnie. Tu Radio SK2. W tej godzinie serca kibiców zabiją nieco mocniej, bo porozmawiamy o sukcesach naszych siatkarek. A muzycznie na początek Ania Dąbrowska. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, 2 minuty po 10.
11: Bez reklam.
3: jeden po drugim.
1: Teraz gra.

Tak, a to miłość. Na zawsze i na wieczność. I zespół Wilki w Radiu SK2. Za to o tym, że sztuczna inteligencja nie jest ani na zawsze, ani też na wieczność. Przekonali się wczoraj użytkownicy wszystkich aplikacji AI na świecie. Bo doszło do globalnej awarii i totalnie nic nie działało. Systemy padły po godzinie 17, więc w większości przypadków już po godzinach pracy. No i całe szczęście, bo inaczej połowa świata musiałaby się mocno nakombinować przy pisaniu oficjalnych maili. O sklepowych reklamacjach już nie wspomnę. No, do rana bym siedziała, no.

0: O miłości, ale takiej jest datą przydatności. Zespół Lady Punk w Radiu SK 2. Na szczęście serca polskich kibiców biją mocno na kolejne sukcesy naszych siatkarek. Ta miłość nie ma daty przydatności. Polki pokonały wczoraj w Stambule reprezentację Holandii 3-1, no i znalazły się w półfinale Mistrzostw Europy. Ciężki to był mecz, czterosetowy z nerwową końcówką, ale się udało. Jutro o 16:00 walka o finał z Włoszkami. Jeszcze mamy przecież trenera Włocha, na pewno pamiętacie. Oby ta fortuna okrągła jak pizza potoczyła się w naszą stronę. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: W zeszłym roku we wrześniu na koncercie na Stadionie Narodowym Sanach i Kasia Kowalska wykonały ten kawałek na żywo i to jeszcze z gitarami w rękach. Brzmiało to naprawdę, naprawdę świetnie. Czy tak będzie i dziś podczas wielkiego finału trasy na stadionach na PGE Narodowym? Fani przekonają się wieczorem, a u nas Kiedy umrę, kochanie, w wersji radiowej Sanach i Kasia Kowalska. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
10: Promienie słoneczne dziś się w Szczecinie niestety nie pojawią, a to przez chmury, których jest dużo nad naszymi głowami, są ciemne i z tych ciemnych chmur spodziewamy się do końca dnia opadów deszczu. Termometry pokazują 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. Z dobrych informacji to na pewno jest taka, że ciśnienie mamy na stabilnym poziomie. Stabilnie też jest na ulicach Szczecina, jednak warto zdjąć nogę z gazu w rejonie Emilii Plater.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut, premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty prokotołu zeznań w sprawie Zonda Krypto. Nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
12: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
11: Politycy PiS-u komentując na gorąco wystąpienie premiera mówią, że to stek kłamstw. A w Sejmie gorąco nie tylko przez kryptowaluty. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany większością głosów. Poprzedziła to jednak polityczna awantura. W gmachu przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co mówili politycy?
13: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
14: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
13: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
13: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
11: Cała Polska w alertach. Uwaga na silny wiatr. Ostrzegają synoptycy z IMGW. Z kolei w trzech północnych województwach prognozowany jest ulewny deszcz.
7: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz. Mieszkańcy Szczecina i Polic korzystają z trzech nowych autobusów. Do spółki SPPK trafiły dwa 18-metrowe autokary przegubowe oraz jeden 12-metrowy. Koszt inwestycji to ponad 5 300 000 zł. Czas na ostatnie regaty w tym roku. Na Jezioro Dąbie wypłynie kilkanaście ekip.
1: Dla zawodników klas Optimist A i B, Ilka 4, Ilka 6 oraz 420.
10: Mówi Celina Woło z żeglugi szczecińskiej. Pierwsze wyścigi rozpoczną się już jutro przed godziną 11.
0: 3 minuty po 11, tutaj Radio SK2. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam. Mam dla Was nowość od Sarsy. Ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
7: Teraz gramy.

Słuchajcie, radia SK2, Tylof i chłopaki nie płaczą, a może jednak i zapłakał za swoimi długimi włosami. Erling Haaland, czyli słynny norweski piłkarz, po tym jak postanowił je oczywiście ściąć, co też wywołało wielki szok na całym świecie, okazało się, że ta decyzja mocno uderzyła w pewną norweską markę produkującą kolorowe gumki do włosów, których zresztą piłkarz był głównym ambasadorem i też udziałowcem. Eksperci oceniają, że firmę czekają wielomilionowe spadki sprzedaży właśnie przez te decyzje Haalanda. No cóż, pewnie w kontrakcie nikt nikomu nie gwarantował, że włos mu z głowy nie spadnie, więc ja nie wiem, o co ta awantura. Eska.

Kole czasu mam dla Was utwór, który zdobył ogromną popularność po festiwalu w Opolu w 1980 roku. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Piosenka trafiła na wydany w 1981 roku debiutancki album artystki, a po latach, bo w roku 2018 ten wielki hit, i to w swoim stylu, zaśpiewała Monika Brodka. O jakim utworze mówię? Przed nami Izabela Trajanowska i Wszystko, czego dziś chcę.

0: To nowość od panów Gipsa, Igo i Formany. Bardzo na czasie. Ostatni dzień lata za nami, dosłownie i w przenośni, a jeśli nie możecie rozstać się z tym kawałkiem, też i jak z samym latem i wakacjami, to sk2.pl, tutaj możecie na panów zagłosować. Być może to pomoże utrzymać im się na pierwszym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Czy tak będzie? To okaże się już dzisiaj po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: I po reklamie.

0: Nikt nie lubi być budzony przed czasem, więc nie budźcie marzeń ze snu. Ryszard Rynkowski o to apeluje. Warto to zrobić, ponieważ marzenia mogą się na nas zemścić, na przykład tak się po złości nie spełnić. Tutaj Radio SK2, powoli zbliża się południe, czyli już można powoli się wybudzać, jeżeli jeszcze kończycie wakacje i macie urlop. Jeżeli chodzi o newsy, te punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Mamo, gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: I po reklamie.
17: Pierwsza część deszczowego piątku za nami. Przed nami też druga część deszczowego piątku. Dziś na promienie słoneczne niestety nie ma co liczyć. Za to przed wyjściem na zewnątrz warto pamiętać o parasolkach. Na termometrach 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna oczywiście nieco niższa. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Zwalniamy teraz na Sosabowskiego. Dłużej postoicie na Ku Słońcu i na Okulickiego. Noga z gazu także na ulicy Struga.
18: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Było to już kolejne głosowanie w tej sprawie. Poprzedziła je jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. W Sejmie jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym polega spór w sprawie ustawy.
19: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
1: ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
19: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
20: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
19: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
21: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
19: Mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta. Nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
18: Mateusz Chłystun, dziękuję. 12-latek zaatakował rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym w Bydgoszczy. Zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
22: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak został zaatakowany. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
18: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Policja zbiera dowody i prowadzi przesłuchania. A o ewentualnych środkach wychowawczych dla 12-latka ma zdecydować sąd. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych. Magistrat ewakuowano. Wszystko jednak wskazuje na fałszywy alarm.
23: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodne informacja.
18: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Podobne alarmy postawiły dziś na nogi również inne urzędy w całym Świętokrzyskiem.
24: SK2 News, Szczecin.
25: Mateusz Tomaszewicz, Jachor Kawalewski, nowym zawodnikiem Sandry Spa Pogoni Szczecin. 25-letni rozgrywający, rodem z Białorusi, został tym samym 5. piłkarzem ręcznym w składzie drużyny trenera Rafała Białeckiego. Wcześniej kontrakty ze szczecińskim klubem podpisali Dawid Krysiak, Wojciech Kupis, Igor Drzazgowski i Dawid Bujok. A teraz czas na piłkę nożną. Robert Skok został drugim trenerem Świtu Szczecin. 38-latek przez lata pracował w Akademii Pogoni Szczecin. Teraz będzie pomagał głównemu trenerowi Przemysławowi Cecherzowi. Trzymamy kciuki.
26: Mamy piąteczek, prawie 3 minuty po godzinie 12. Jeszcze człowiek pracuje, ale myślami jesteśmy zupełnie gdzieś indziej. Przed nami mnóstwo hitów, dużo dobrej energii i coraz mniej powodów do tego, żeby się spieszyć. Bo wiecie, piątek jest jak obietnica. Najlepiej smakuje wtedy, kiedy zaczyna się spełniać.

Jest teraz cicho, ale Ewa Farna cicho za chwilę zaśpiewa. A teraz Lemon. I naprawiamy to, co się może zepsuło w tym tygodniu. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Ale ona tutaj mocno wali w te perkusje, wali w te gary, aż kartofle podskakują. Ewa Farna i Cicho w SC2. No to teraz Cicho Kamil Nosel, który nie daje wam spokoju w SC2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, rozgoryczony Iwana po tej stronie biura podróży. Czy z panem Maciejem ja rozmawiam?
2: Tak, dokładnie.
3: Wylot do Turcji z państwem mamy od 17. Czy mógłby pan zapisać sobie pokoje?
4: Tak, chwileczkę. Już tylko przygotuję coś sobie. Bo tam wszystko ustala koleżanka, ale to pewnie nie odbiera.
3: Nie, proszę pana, ja muszę do każdego podzwonić, ponieważ w waszym przypadku i w przypadku tam kolejnych osób, a oni już podjęli rezerwację, proszę pana, na ten pokój, który wy macie. Dlatego też będziecie tutaj musieli się przeprowadzić do skrzydła B.
4: Dobra, to można podawać.
3: Pierwszego dnia, proszę pana, jesteście w skrzydle A, pokój 283.
4: Pierwszy dzień, tak?
3: Tak, skrzydło A, 285. Drugiego dnia już musicie się przeprowadzić do skrzydła C, 432 pokój.
4: Powolutku, proszę panią, bo ja psuję, nie nadążam.
3: No.
4: Trzeci dzień, pokój.
3: Trzeci dzień, sektor, proszę pana, skrzydło B, pokój 118.
4: A nie mi pani powie, dlaczego takie coś jest?
3: Ponieważ ten pokój, proszę pana, w skrzydle A 285, ten pierwszy, on już jest wynajęty. Więc wy musicie się przeprowadzić do pokoju, który jest wolny, a wolny będzie następnego dnia 432. Ale on następnego dnia, proszę pana, już ma rezerwację, więc znowu musicie iść do innego skrzydła.
4: No bo wie pani, ja nie płacę po to za wakacje, żeby codziennie przechodzić do innego pokoju.
3: Pan jest po pokojach, które następnego dnia mają już rezerwację. Dlatego oni dają państwu pokój,
4: który... Panią, w momencie, kiedy poszliśmy do biura turystycznego zapłacić za wycieczkę, to płaciłem za pokój. Jeżdżę co roku po 3-4 razy na wakacje. Pierwszy raz mi się zdarza takie coś.
3: Tylko widzi pan ma non-stop ciągłość pokojową w tym samym resorcie.
4: Ale proszę panią, mnie nie interesuje, czy jest ciągłość, czy to. Ja jadę po to, żeby wypocząć, a nie codziennie, żeby chodzić pomiędzy pokojami.
3: To może rozwiązanie znajdzie Katarzyna.
5: Macie, jak zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Ja cię nie mogę. Nosel

0: Lady Punk West 2 i sztuka latania, czyli Life is Brutal and Full of Zasadzka. A właśnie, coraz więcej śmieci tutaj widzę, trafia na ciężarówki, a te potem jadą do Szwecji. Legalnie, naprawdę, Szwedzi skupują od nas śmieci, potem wrzucają je do pieca, palą i mają energię i ciągle im mało, no i mało, i mało, i mało. Jaki kraj, taki potop.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: I po reklamie.

0: Sanach śpiewa tutaj, że spotkała się z chłopakiem przy warszawskiej Syrence, a na pewno niedaleko warszawskiej Syrence na parkingu przy PGE Narodowym. Nie jedna może Syrenka dzisiaj zaparkuje, albo bryczka, którą przyjadą fani Sanach. Tutaj wielkie i huczne zakończenie jej stadionowego tournée po całej Polsce, właśnie z finałem w Warszawie. A za chwilę godzina 13, czyli finał kolejnej godziny nam się zbliża i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Szczecińscy kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność na głównych rondach i skrzyżowaniach. Deszcz nie pomaga w orientacji na drodze. Noga z gazu również na Wyszyńskiego, Gdańskiej, Energetyków, na Piastów, Jagiellońskiej i w okolicy Turzynu. Prawy brzeg uważajcie niezmiennie na Wiosennej, Struga, Zwierzynieckiej oraz Granitowej. Pogoda za oknami jest typowo jesienna. Jeżeli wychodzicie na zewnątrz, pamiętajcie koniecznie o parasolce lub o płaszczu przeciwdeszczowym. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie. Jedźcie ostrożnie i miłego popołudnia.
0: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Więcej Mateusz Chłyston.
1: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
2: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
15: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
1: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
0: Sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Poszukiwany był od poniedziałku, m.in. przez setki mundurowych. Prokuratura w Gorzowie wszczęła śledztwo, ma wyjaśnić, czy operator zmarł z przyczyn naturalnych, czy przyczyniły się do tego osoby trzecie. Już w ten weekend finał Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacji i mastektomii.
22: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
0: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie, oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
23: SK2 News, Szczecin.
25: Krzysztof Baziuniak, Świnoujski Prom, czeka na nowego właściciela. Karsibur I został wystawiony na sprzedaż za 7 milionów złotych.
27: Decyzja o sprzedaży promu wynika przede wszystkim ze zmiany rzeczywistości komunikacyjnej Świnoujścia. Po uruchomieniu tunelu pod Świną miasto już nie potrzebuje 7 promów.
25: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Plac zabaw przy ulicy Rajskiego w Szczecinie przejdzie metamorfozę. Teren zyska m.in. nowe wyposażenie oraz bezpieczne nawierzchnie. Obecne urządzenia zostaną odnowione, a obok boiska do koszykówki pojawią się piłkochwyty.
28: Jeszcze tylko godzinka i pierwsza zmiana. Zacznie już weekend. My zaczynamy z najlepszymi polskimi hitami w tej godzinie. Amerykańskie dolary, polskie złoto, urodziny jak z bajki i wehikuł czasu, który zabierze nas do epoki zakochanych. A do tego jeszcze...
29: No to gramy!
30: 10 hitów!
29: Najlepszych polskich hitów!
28: Za chwilę wejdziemy na parkiet z męskim graniem. Będziemy tańczyć. Na razie ochłoda Bubble Tea od Quebona Fide i Darii Zawiałow-Kowalski. Witajcie w SC2.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: ST2, tylko hity. Bajmy, co mi panie dasz w ten niepewny czas. Ano dał. Dolara. W Stanach wydano, czytam właśnie, kolekcjonerskie jednodolarowe monety, a ich bohaterem jest sam prezydent Ameryki, Donald Trump. Donald Trump na awersie, na rewersie, wielka pieczęć USA.
1: SK2.
0: Czyli prezydent Trump z przodu, Ameryka z tyłu. Moneta, która naprawdę dobrze podsumowuje politykę.

0: to poszukamy trochę w wehikule czasu jej.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I znaleźliśmy radosne zauroczenie, miłość na wesoło. I tak jest w przypadku piosenki zespołu Skaldowie, którzy w latach 60. tworzyli fantastyczną klasykę polskiego big beatu. Gitara i dobre melodie też robiły całą robotę. No i tak też było w przypadku numeru Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Pogodny, optymistyczny klimat sprawił, że podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w latach 60. publiczność tak oszalała na punkcie tego numeru, że Skaldowie zostali zmuszeni oklaskami do pięciokrotnego wykonania utworu na żywo na scenie. I to jest absolutny historyczny rekord festiwalowego bisowania.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego właśnie numeru. W SC2 poleci tylko raz. Bisu nie będzie. Skaldowie? Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał w SC2.

0: Westy 2 BRO. Nie wiem, czy na tej imprezie było BRO, czyli bro, ale pizza wypiekana na żywo była. Grill, wata cukrowa, lodziarnia na kółkach, kolorowe dymy, animatorzy, fotoprzyczepa, namioty z atrakcjami, cały ogród wypełniony balonami i ściankami. Skończyłem. I to nie jest, kochani, wesołe miasteczko. Tak było w ogrodzie aktorki Klaudii Halejcio, która na zakończenie wakacji zrobiła garden party dla swojej 5-letniej Neli za 100 tysięcy złotych. SK2. Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały, bo będą chciały ojca zmienić.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: To pewne.

0: 5,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: I po reklamie.

0: Jest jazda bez trzymanki i na ostro. Tak wyznajemy miłość w SC2 na rokowo do polskich hitów z formacją Depresy przed godziną 14, o której również bardzo ważne i gorące newsy prosto z dróg. Byłka Rambol, gdzie i jak sytuacja wygląda. O tym Jakub Konieczkowicz w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
18: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
20: I po reklamie.
1: Szczyt komunikacyjny widać gołym okiem na ulicach Szczecina. Kierowcy, dzwonicie teraz na Kołłątaja, na Szczanieckiej, w Alei Wyzwolenia, na Krzywoustego, Kolumba i na Mieszka I. Dłużej możecie postać na Europejskiej, Cukrowej oraz na Ku Słońcu, Chopina, Arkońska, Unii Lubelskiej. Tam też miejcie oczy dookoła głowy. W Szczecinie dzisiaj deszczowo, a parasolka to must have każdego mieszkańca, który planuje wyjść na zewnątrz. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
20: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówił Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych.
21: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
20: Zaznaczał szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby w szpitalu po karambolu w Tarnobrzegu. Do zderzenia 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami, doszło około godziny 10 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Na miejscu pracują służby. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 871 odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Mars Yardzie, czyli fragmencie czerwonej planety, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
22: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne. Mamy konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
20: Wśród łazików m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Jest też oczywiście krakowski łazik Kalman. Kosmiczne zmagania potrwają do niedzieli.
23: SK2 News, Szczecin.
1: Krzysztof Baziuniak, zachodniopomorskie z alertami i MGW. Ostrzeżenia 1 stopnia dotyczą intensywnych opadów deszczu. To jednak nie koniec.
24: Informujące o tym, że suma opadów może wynieść do 35 litrów na metr kwadratowy, a od godziny 16 do późnych godzin nocnych obowiązywać będzie także ostrzeżenie przed silnym wiatrem.
1: Mówi synoptyk Dorota Pacocha. Ostrzeżenia potrwają do 20. Są chętni na remont kamienic przy ulicy Kolumba. W sumie chodzi o 6 budynków. Zbilk obecnie analizuje złożenie oferty. Inwestycja m.in. obejmie szeroki zakres prac remontowych.
25: Marsjanie atakują, jak słyszeliśmy w newsach Eski 2. Do Krakowa zjechały z całego świata łaziki marsjańskie, ale my też jesteśmy trochę jak takie łaziki. W poniedziałek ruszamy z misją, przez cały tydzień pokonujemy przeszkody, a jak już jest ta godzina, czyli tak 2 po 14, szukamy miejsca do lądowania. Przy tym, co najlepsze, będę dla was grał.
26: No to gramy.
27: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
25: Dawid Podsiadło, Budka Suflera, Zalia Kombi, Monika Brodka. Oni już w łaziku marsjańskim w SC2.
28: Brak słów.
25: Kosmos.

W ST2 kombiak wypakowany tylko najlepszymi polskimi hitami, bo takie dla was gramy 20 minut po godzinie 14 i most Avignon. Z tego mostu z Francji zabieram was teraz do włoskiej Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. John Malkovich, aktor, wczoraj po projekcji filmu, w którym gra, bili mu brawo przez 13 minut i to na stojąco. Za rolę w filmie Dziki Koń 9, a ja nawet wcześniejszych 8 nie widziałem.

0: Pioseneczka, macaneczka, dotyk Edyta Górniak Westy 2. A dzisiaj, bo zajrzałem jeszcze do kalendarza, 4 września mamy Dzień Orzechów Makadamia. Znalazłem artykuł o nich specjalnie, abyśmy wiedzieli, co jemy. Bogate w kwasy omega-7, omega-9 te orzechy makadamia. Doskonałe źródło miedzi, fosforu, magnezu, witaminy E i witaminy z grupy B. Chroni przed oznakami wczesnego starzenia. O, fajnie. Oraz zbyt wysokim poziomem stresu. Ekstra. O, i tutaj jeszcze. 50 gram orzechów. 500, co ja mówię. 500 gram orzechów makadamia może kosztować nawet 55 zł?
1: SK2.
0: O, to nie dla mnie. Dla mnie to kokosy.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mamo! Gotujemy się na bitki?
17: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
18: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: I po reklamie.

0: kto śpiewa ten utwór?
1: Sylwia Grzeszczak.
0: Dobrze, a tytuł znasz?
1: O nich o tobie.
0: Tak, ale sama wykonawczyni już wystarczy, Robert Jadowski by powiedział, prowadzący jednego z najbardziej ulubionych muzycznych show w Polsce, czyli...
1: Jaka to melodia?
0: I tutaj te saksofoniki wchodzą.
1: Co wygrałam?
0: Otwieracz.
1: Do czego?
0: Do Orężadej, do najlepszych polskich hitów, które otworzysz w kolejnej godzinie, czyli po 15. Antonina Van Dessel, zostawiam was
1: z nią. I na to czekałam. Reklama.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sporo koloru czerwonego pokazało się na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Kierowcy dłużej możecie teraz postać na Piastów, Jagiellońskiej 5 lipca, na Bohaterów Warszawy oraz na Południowej i Europejskiej. Noga z gazu również na Krzywoustego 26 kwietnia, na Kołłątaja i w okolicach Placu Rodła. Prawobrzeże, tam uważajcie na Struga Wiosennej i na Batalionów Chłopskich. W Szczecinie dzisiaj mamy jesienną pogodę, więc uzbrajamy się w parasolki. Na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza.
12: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. O niższych cenach paliw możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Benzyna E10 może kosztować od 7,83 zł do 7,99 zł za litr. Diesel od 8,79 zł do 8,87 zł. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
13: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
12: Analitycy dodają, że wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Karambol na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Zderzyły się tam cztery osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Policja na miejscu ustala okoliczności wypadku, a trasa jest zablokowana. Stok narciarski kilkadziesiąt kilometrów od morza. Szczecinek w zachodniopomorskim już trzeci raz w tym roku szuka projektanta obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
14: W Szczecinku są potrzebniejsze inwestycje.
15: Wszystko, co sportowe, jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
16: Myślę, że dla młodzieży szczególnie jakaś nowa atrakcja będzie.
12: Oceniają mieszkańcy. Dodajmy, Szczecinek od kilkunastu lat szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
3: SK2 News, Szczecin.
11: Krzysztof Boziuniak. Artyści ze świata i Europy zamienią mur aresztu śledczego w galerię sztuki. To w ramach trzeciej edycji Street View Art Meeting Szczecin.
10: Wydarzenie ma na celu nie tylko wizualną zmianę przestrzeni centrum miasta, ale również integrację lokalnej społeczności.
11: Mówi organizator Maciej Kreda-Jurkiewicz. Start za tydzień o 20. Szpitale wojewódzkie w Szczecinie i Koszalinie otrzymają blisko 3 miliony złotych dofinansowania. 1 000 000 złotych trafi do placówki w Szczecinie na dokończenie przebudowy części budynku A. Reszta przekazana zostanie szpitalowi w Koszalinie.
17: No i gdzie byłeś, jak cię nie było?
18: Gdzie miałem być?
17: No. Ja się stęskniłam za tobą, jestem podekscytowana, że się w końcu widzimy po tym twoim urlopie.
18: Ja się cieszę, że też jesteś i podejrzewam, że słuchacze również się cieszą.
17: Wszyscy się cieszą. Jakub Konieczkowicz już z nami. Ja bardzo dawno go nie widziałam i nie słyszałam, także słuchajcie, drodzy słuchacze, no nie da się ukryć. I jeszcze Kamil, który nie chce wyjść ze studia. Mam raj po prostu tutaj. Antonina Van Dessel, chwilka po 15. Dzień dobry. Już na początek Anna Jurksztowicz. No to posłuchajmy.

No piękny to był numer Cookies i Piersi, Całuj mnie, idealnie na piątek. To jest taki, wiecie, może coś, pomysł jakiś na wieczór. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią domowe triki. Liść laurowy. Kojarzycie pewnie głównie z kuchni, z rosołu na przykład, ale okazuje się, że niektórzy wkładają go też pod materac. Wystarczą 3 listki, mają delikatnie pachnieć, a przy okazji mogą odstraszać niektóre niechciane robaczki. I czy to działa? No efekt ma być raczej taki subtelny, delikatny, ale jeżeli macie liście w kuchni, no to możecie zrobić dzisiaj test mały tej nocy i piersi, cookies, całuj mnie, do tego liść laurowy i macie wieczór piątkowy zrobiony.

spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 8 lat więzienia. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem. W grobie pod Zurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik z 42 zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy. Znaleziska trafią do laboratoriów, a dokładne wyniki badań możemy poznać na przełomie roku.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem i ja też coś wiem. Słuchajcie, pierwszy tydzień szkoły we wrześniu właśnie dobiega końca. I wiem, że trzeba było na nowo przyzwyczaić się do porannego wstawania, do robienia śniadaniówek i do noszenia zeszytów, ale mam dobrą informację. Dzisiaj mamy piątek, weekendu początek, więc zaczynamy najlepszą lekcję tygodnia, czyli weekend. No i właśnie, tym żyjmy wszyscy, a jak dodamy do tego jeszcze najlepszą polską muzykę, którą zapewnia Wam Radio SK2, no to jakoś tak łatwiej, co? I już za moment bajm Jezioro Szczęścia u nas.
1: SK2. Reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie.

0: No my w tej SC2 w piątek to gramy wam po prostu wybornie. No i po 16 dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek piersi Lady Punk, Daria Zawiałow, tak żeby was dobrze nastroić na weekend. Także koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
18: Szczecińscy kierowcy, uważajcie teraz w okolicy Placu Szyrockiego, Placu Grunwaldzkiego, Napiastów, Jagiellońskiej, Krzywoustego oraz na Narutowicza. Nogę z gazu ściągnijcie również w okolicy Bramy Portowej. Właśnie tam jest teraz zwiększony ruch. Uważajcie też na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego i na Kolumba. Prawy brzeg, jedźcie ostrożnie przez Gryfińską, Granitową i Batalionów Chłopskich. Pogoda w naszym mieście dzisiaj nie rozpieszcza. Parasolka i gorąca herbata to jak najbardziej dobry pomysł. Aktualnie mamy 20 stopni Celsjusza.
19: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przeczytał cytaty ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Cytował Donald Tusk fragment przesłuchania.
20: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
19: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja.
21: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
19: A przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło 25 głosów. Rosyjski dron w centrum Kijowa uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Bezzałogowiec trafił bezpośrednio w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby, Oleksandra Pokłada. W chwili ataku nie było go na miejscu, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc z akcji trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
22: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
19: Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
1: SK2 News, Szczecin.
18: Krzysztof Baziuniak, liczą się tylko 3 punkty, powiedział nam Adam Frączczak, zawodnik Świtu Szczecin. Jutro nasza drużyna zagra na wyjeździe z Lechią Zielona Góra.
11: Będą mieli atut swojego boiska, także spodziewamy się trudnego meczu.
18: Mówi Adam Frączczak, zawodnik Świtu. Początek meczu o godzinie 20. Miasto skontroluje nieczystości w Szczecinie. Straż Miejska w najbliższy poniedziałek rozpocznie kontrolę zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele tzw. szamp będą musieli przedstawić odpowiednie dokumenty dotyczące odprowadzania i wywozu nieczystości. Więcej na stronie magistratu.
0: No i powiedz mi, co z tą pogodą? Cieszysz się, że jesień nadchodzi, czy nie? Jesteś jesieniarą,
12: czy nie? Jestem jesieniarą, więc się cieszę.
0: Jak bardzo dobrze, to widzę, że jesteśmy team. Będziemy sobie robić herbatki z imbirem. Tylko nie w studiu, dobra?
12: No nie. No
0: albo tak, ale nikomu nie powiemy. Zgadzasz się?
12: To cichutko.
0: Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie super, jak zawsze, obiecuję.
23: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: No bo czy może być lepszy hit na rozpoczęcie weekendu i wyjście z pracy o 16 niż Piersi i Bałkanica? No nie.

Czy przelewy pieniędzy między kontami małżonków mogą oznaczać podatek od darowizny? Wiele osób w takiej sytuacji zaczyna się zastanawiać, czy fiskus nie uzna tego za przekazanie pieniędzy i nie będzie domagał się zgłoszenia sprawy do urzędu. Jak się okazuje, nie zawsze. Najnowsza interpretacja jasno wskazuje, że przelew pieniędzy z prywatnego konta jednego z małżonków na wspólne konto nie jest darowizną i nie powoduje obowiązku podatkowego. Sprawa dotyczyła kobiety, która pozostała z mężem we wspólnocie majątkowej. Chciała przelać pieniądze ze swojego konta, m.in. środki otrzymane po zmarłej matce, na wspólne konto małżonków, żeby razem kupić samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej męża. No i fiskus uznał, że w takiej sytuacji nie dochodzi do żadnego wzbogacenia jednej osoby kosztem drugiej. Pieniądze trafiają po prostu do majątku wspólnego małżonków, więc nie ma tutaj ani darczyńcy, ani osoby obdarowanej. A to właśnie wzbogacenie jednej strony jest podstawą do naliczenia podatku od spadków i darowizn. Jeśli więc środki są tylko przesuwane w ramach wspólnego majątku małżeństwa, nie powstaje obowiązek podatkowy ani konieczność zgłaszania tego do Urzędu Skarbowego.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Rysunki pojawiły się przy przejściach dla pieszych w Zielonej Górze.
1: Są to dwumetrowe piktogramy, które są namalowane na chodniku. Przykuwa wzrok, więc taka osoba, która wpatruje się w swój telefon, no to będzie widziała raczej.
0: Mówi twórca projektu Radosław Hałuszczak. Tego typu rysunki z apelem mają pojawić się także w kolejnych miejscach Zielonej Góry.

0: Aisza.
1: Magma i Aisza, Aisza. I będzie teraz bardzo tajemniczo. Słuchajcie, stoicie pewnie w korkach, jest piątek i zastanawiacie się, co robić w weekend. No to mam dla was super propozycję, dlatego że sezon na grzyby oficjalnie rozpoczęty. I żebym nie była gołosłowna, no to powiem wam, że można się nieźle rozkręcić, bo wczoraj sama poszłam do lasu i nazbierałam grzybów, w tym kani. No i pomyślałam, że super, usmażę sobie kanie na kolację, najem się i będzie prawdziwa taka wyżerka grzybowa. No i powiem wam, że po jakimś czasie, jak tak się najadłam na noc, a zjadłam ich naprawdę bardzo dużo, to zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem zamiast do łóżka, to nie będę musiała jechać do szpitala i już prawie nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. No bo człowiek stary, a głupi, no co mam powiedzieć. I na szczęście skończyło się tylko na strachu, ale morał jest prosty. Pamiętajcie, grzyby zbieramy tylko wtedy, kiedy naprawdę dobrze je znamy, a z jedzeniem ich późno w nocy, no to może lepiej jednak nie przesadzać. No bo las lasem, ale nocna zmiana na sorze to zdecydowanie nie jest najlepszy plan na weekend. Ale grzyby polecam, bo naprawdę się zaczęły. SK2.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2 zagraliśmy numer idealny dla wszystkich uczniów, którzy po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Po 17 na start Cleo, Sanach i Kasa. Także jak słyszycie, zapowiada się mocny początek, a później SK2 rozkręca się w piątek jeszcze bardziej. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: I po reklamie.
11: W okolicach godziny 17 kierowcy w Szczecinie, zdejmijcie nogę z gazu na 26 kwietnia na Kołłątaja, Mickiewicza, Wawrzyniaka, Sosabowskiego oraz na Bałuki. Dłużej możecie postać też na Południowej, Cukrowej w kierunku Warzymic oraz na Kusłońcu. Mieszka pierwszego, tam również miejcie oczy dookoła głowy. Prawy brzeg uważajcie na Jugosłowiańskiej, Pomorskiej i na Struga. Na termometrach mamy aktualnie 20 stopni. Pamiętajcie, by mieć przy sobie parasolkę. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
13: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta próbując ratować dziecko również wbiegła na tory. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
12: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Czynności trwają. Pociągi poruszają się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rannych zostało 9 osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Oleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział już odwet. Tu cytat przeprowadzony w podobny do Rosjan sposób. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Pięknie podane i naprawdę smaczne obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu, jak w dobrej restauracji. Dania, zgodnie z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował kucharz, absolwent tego przedszkola, który teraz na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Na przedszkolnym obiedzie była Ela Piotrowska.
14: Co dziś na obiad?
15: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatu. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
14: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
15: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie, mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
16: Smakuje mi. Bardzo dobre.
12: A zgodnie z wytycznymi diety planetarnej, dzieci w przedszkolach i szkołach mają jeszcze więcej warzyw, kasze, strączki i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: SK2 News, Szczecin.
11: Krzysztof Baziuniak. Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na terenie szpitala przy Unii Lubelskiej. Zamknięty zostanie główny wjazd na teren placówki. Zmieni się zarówno droga dojazdu karetek do SOR-u dla dorosłych, jak i dojście do niego dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie.
10: Nową drogą do szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych staje się brama numer 3. Wszystkie karetki, transport medyczny będą kierowane tą bramą do wejścia B, natomiast pacjenci będą proszeni o korzystanie z wejścia C.
11: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. To jednak nie wszystko. Szczegóły znajdziecie na stronie szpitala.
17: Czy masz plany na weekend?
18: Mam.
17: A, to niedobra odpowiedź, a powiesz jakie?
18: A jutro też tu będę.
17: No i a na niedzielę?
18: A na niedzielę? To się zobaczy.
17: No to ja już mam plany. Słuchaj, grzyby. Grzyby się zaczęły. To już naprawdę. I słuchaj, mój grzybowy radar donosi, że naprawdę w całej Polsce grzyby i nawet wczoraj byłam i nazbierałam, także polecam wszystkim.
18: Ja to ostatnio same dziki widzę.
17: Kuba, Antonina Van Dessel, dzień dobry, zapraszam.
19: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
17: Dzikowi też się grzyby należą, a już teraz u nas Kleo i Dom.

0: Numer, który chyba wszyscy znają, Urszula Konik na biegunach z takim rockowym, mocnym pazurem. Teraz będą plotki z naszego show biznesowego polskiego podwórka i ja mam wrażenie, że Joanna Jabłczyńska to zaraz wyskoczy mi normalnie z lodówki, bo od kilku dni jest dosłownie wszędzie, a wszystko ze sprawą afery wokół nowej wersji filmu Nigdy w życiu. Jabłczyńska twierdzi, że była już po rozmowach z produkcją, dostała scenariusz i szykowała się do powrotu, żeby zagrać Tosię, moją imienniczkę, co by nie było. Produkcja mówi, spokojnie, był casting i ostatecznie wybraliśmy no kogoś innego. No i słuchajcie, zaczęło się. W ruch poszły publiczne wypowiedzi, wiadomości, przeprosiny. Co się dzieje, to jest po prostu chyba afera roku, a na pewno afera września. No a teraz Joanna, zamiast dalej się kłócić, zrobiła jeszcze coś zupełnie innego, przewrotnego. Uruchomiła zbiórkę na rock and roll i wygląda na to, że no tę historię można jeszcze zakończyć jakimś happy endem, no nie?
1: SK2.
0: U nas happy end zawsze muzyczny. Kuban Mrozu i Fawst. Zanim spadnie deszcz, to w sam raz, bo dzisiaj ma padać.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

To był duet wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft, a teraz będzie o duecie, ale troszkę innym. Bo mamy powrót, którego chyba nikt nie miał w swoim kalendarzu na 2026 rok. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. No i tym razem nie mówię o takiej romantycznej relacji, tylko też o takiej muzycznej. Wypuścili właśnie wspólną piosenkę Będzie Było, a do tego teledysk, którym no słuchajcie, jakie to są słodziaki. Jest tam tyle czułości, romantycznych spojrzeń i wspólnych kadrów, że no spokojnie można na chwilę zapomnieć, że mamy 2026, a nie 2005 rok. Ale jedno trzeba im przyznać. Jeżeli chodziło o wywołanie nostalgii, no to udało im się w punkt. Ach. SK2. Miłość kwitnie, a u nas muzycznie już teraz Lombard i Gołębi Puch. Ach, to jest dobry numer.

0: Ależ oni się rozkręcili, Kuba i Kuba, ekipa, no, której jest teraz naprawdę głośno. Dopiero co w Sopocie odebrali bursztynowego słowika, a wczoraj wpadli do naszego studia z premierą swojej nowej piosenki Chłopaki. No i wiecie co? Patrząc na tempo, w jakim działają, mam wrażenie, że oni dopiero się rozpędzają. Słowik jest, nowa premiera jest, jest energia, no cud, miód, naprawdę. Jest tylko jedno pytanie, czym zaskoczą nas następnym razem? Oj, będziemy czekać. A jeżeli jesteście ciekawi ich wizyty u nas, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe, tam wszystko możecie zobaczyć. A już za moment u nas Doda i jej Znak Pokoju. SK2.
1: Reklama. Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekaj

0: jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 18 to był Manam, Kora Jackowska i numer Nie poganiaj mnie. I chciałabym tak powiedzieć do Łukasza z Duńczyka, który tutaj pogania mnie niestety, bo już chce przejąć mikrofon, bo od 18 Łukasz Duńczyk i Gorąca Polska 20 będzie tutaj z Wami i naprawdę muzycznie będzie się działo. Ja za dzisiaj dziękuję, Antonina Wandesel, wysyłam Wam piątkowe wieczorne buziaki. Pa!
1: Reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne prognozy cen paliw. Według petrol.pl benzyna w przyszłym tygodniu może skoczyć nawet do 8 zł za litr, a diesel zbliżyć się do 8 zł i 90 groszy. To efekt końca programu CPN oraz napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
10: Ropa nieubłaganie w kierunku 100 dolarów wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie 96 dolarów.
9: Tłumaczy Jakub Bogucki z epetrol.pl. Analitycy ostrzegają, odwrócenia trendu na razie nie widać. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Objazd wyznaczono przez Iławę. Sprawę bada policja. Rusza 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20:30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. Jutro 3 mecze. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
8: Gorąca Polska 20.
11: Polska 20.
8: Radia SK2.
12: A my też rozpoczynamy kolejną kolejkę. To jest dokładnie 82. notowanie waszej listy hitów. Odliczamy 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia, na które wy głosowaliście osobiście na sk2.pl. Teraz sprawdzimy, co z tego wyszło. No i oczywiście będą nowości. Jedna taka naprawdę mocna od Zuzi numer 1 w Polsce. Od Sanach, która zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym, a my robimy taką rozgrzewkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
12: A tak przede wszystkim to zaczynamy weekend. To jest ten moment, 2 minuty po godzinie 18. Kołyszemy się, odpoczywamy. Ci panowie wczoraj byli w naszym studiu z nowym numerem i ja ten kawałek na pewno w Gorącej Polskiej 20 zagram. To Kuba i Kuba na 20.

I czuć piątek. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. W Radiu SK 2 można mruczeć pod nosem. To roztańczona bletka. Świetnie się tego słuchało w wakacje. Ale we wrześniu też dobrze brzmi 7 minut po godzinie 18. W Radiu SK 2 mamy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie nowości, których po prostu przegapić nie można. Dlatego teraz mocna premiera. Sanach wydała nowy numer. Ta artystka zagra dzisiaj koncert na PGE Narodowym w Warszawie. I kilkadziesiąt minut temu pochwaliła się, że jest sold out. Wyprzedane wszystkie bilety. Będzie pełny stadion ludzi, kilkadziesiąt tysięcy osób. Także słuchajcie, teraz zróbmy sobie taką koncertową rozgrzewkę. Tutaj biletów kupować nie musicie. Gram teraz nowy numer Sanach. Jak napisała w mediach społecznościowych, trochę się smuci, że ta trasa stadionowa się już kończy i właśnie taki jest ten numer. Trochę nostalgiczny, kołyszący, na pewno bardzo nastrojowy. I świetnie się tego słucha i pewnie dzisiaj ten kawałek pojawi się po raz pierwszy na żywo na PGE Narodowym w Warszawie. Sanach i Cichosza. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: pytaj mnie.
1: To numer o kryzysie w związku, ale Sarsa śpiewa też o tym, że jeszcze jest szansa, żeby się dogadać. Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a oczko wyżej czeka Mrozu, który już się szykuje. Już za 2 tygodnie wyda nową płytę pod tytułem Wszystko, czego chciałem, a my teraz, słuchajcie, przypominamy sobie wakacje. I to ten najpiękniejszy moment, na przykład lipiec, kiedy było jeszcze gorąco, dni były długie i wyjeżdżaliśmy na wakacje. Można przeglądać zdjęcia z wakacji i usunąć te niepotrzebne. Wiem, że pamięć w telefonie macie teraz zaśmieconą. Zdjęcia 5 w tej samej pozycji. Mrozu na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: szczęście. 23 po 18 w piątek. Tak właśnie wygląda szczęście. Weekend, czas zacząć. A to była Marisa na miejscu 15 gorącej polskiej 20. Razem odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów i podrzucamy najlepsze nowości. I teraz przed wami wschodzące, znaczy nie przepraszam, jakie wschodzące. To już są po prostu gwiazdy, artyści, którzy teraz przeżywają swoje 5 minut. Ich kariera nabiera zawrotnego tempa. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio wygrali bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Jak tam się Słowik miewa?
1: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
2: tak.
1: Taki wielki.
2: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
0: No i jest fajnie. Udało im się zdobyć tę nagrodę za hit Stygnie Lato. A teraz chłopaki mają nowość pod tytułem Chłopaki.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
0: Nie, no teraz to są łzy szczęścia, bo się weekend zaczyna. To jest numer o tym, że się lato kończy i zapytałem chłopaków, jak wczoraj u nas byli, czy to już jest hit na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty. Mówią, że jeszcze nie, czyli taki ciepły wrzesień. Kuba i Kuba, chłopaki prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Radia SK2. Chyba

0: Szkoda na to łez, czyli inaczej mówiąc, a olać to. Można też użyć słowa na J, którego ja teraz nie użyję, bo to by było bardzo niekulturalne. Hania Kuzimowicz i Keira w Radiu SK2 na miejscu 13 gorącej polskiej 20. Hania Kuzimowicz w zeszłym roku zasłynęła po występie w finale The Voice of Poland, a Keira to polsko-amerykańska artystka. Urodziła się w Chicago i ostatnio wystąpiła nawet w top 20 amerykańskiego Idola, także międzynarodowa polska gwiazda, która robi teraz też w Polsce karierę. Za chwilę gramy dalej, na 12 już czeka Sanach ITP i TD.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
1: I po reklamie. SK2. Zawsze polskie hity.

Jak testowała ten numer w samochodzie, to ją fotoradar strzelił, także uważajcie na ten kawałek. Margaret na miejscu 11 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy razem kolejną nowość. Tym razem od Wiktora Waligury, którego pokochaliście za hit 4 pory roku. A teraz Wiktor szykuje się do premiery nowej płyty. Premiera już 2 października i teraz wydał ostatni singiel przed tą premierą. To numer Nie umiem kochać, w której Wiktor śpiewa o tym, że miłości nikt nas nie nauczy. Jak się sami nie przekonamy, to się nie nauczymy. Po prostu samemu każdy musi przez to przejść i samemu dojść do wprawy, jakkolwiek to brzmi. Wiktor Waligura i Nie umiem kochać, premierowo na antenie SK2.

0: 10.
1: Zrób błąd, by tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Miejsce 9 gorącej polskiej 20 Radia SK2 to Wiktoria Kida, która ostatnio spełniła swoje wielkie marzenie z dzieciństwa. Poszła na koncert swojej idolki, zobaczyła na żywo Ariane Grande. Ta światowa gwiazda ostatnio zagrała ostatni koncert w Londynie. To było jej pożegnanie z fanami, bo teraz usuwa się z życia publicznego. No i Wiktorii Kidzie udało się zobaczyć ją na scenie. Wrzuciła naprawdę poruszające nagranie na Instagramie, właśnie teraz to oglądam. Wiktoria Kida stoi na trybunach i ze łzami w oczach patrzy, jak Ariana Grande wychodzi na scenę. Naprawdę to jest bardzo wzruszające. Za chwilę najlepsza ósemka tego notowania. Zapraszam Was oczywiście z uśmiechem na ustach. To jest Gorąca Polska 20.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli dzisiaj spontanicznie chcielibyście jeszcze wybrać się do kina Helios, to macie do wyboru takie seanse jak Odyseja czy Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. A jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób spędzić jutrzejszy dzień, to mam świetną propozycję. Połączenie sportu i muzyki. Beach Party Padel Club Szczecin przy ulicy Tenisowej. Poza samym turniejem w stylu Americano w padla zagra 20 osób na 4 kortach. Ponadto przez cały wieczór DJ będzie serwował muzykę.
7: Gorąca Polska 20.
9: Polska 20.
7: Radia SK2.
10: To wy to narobiliście, słuchajcie, to jest wasza wina, a raczej zasługa, że te kawałki są właśnie tak dobrze poukładane. Dzięki za wszystkie głosy na sk2.pl. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i czas na naprawdę mocną nowość, słuchajcie. Tego nikt się nie spodziewał, tego nie było w bingo na rok 2026. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko w życiu prywatnym, nagrali wspólną piosenkę i ja ten kawałek wam już za chwilę zagram, także warto być z SK2.
7: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
10: A teraz wspominamy festiwal w Sopocie. Byli razem na jednej scenie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, to miejsce 8. Minuta po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Już za niecałą godzinę, bo o 20:00 zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie w wielkim finale stadionowej trasy koncertowej Tosanach, która teraz wystąpiła na miejscu 7 gorącej polskiej 20 Radia SK2, a tego nikt się nie spodziewał. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu są razem. O tym wiemy już od jakiegoś czasu, ale teraz słuchajcie, mamy efekt tej miłości. Dziecko im się urodziło. Takie muzyczne. Wydali wspólną piosenkę. Jak sama Mandaryna mówi, zamknęliśmy oczy, otworzyliśmy je i jesteśmy w 2005 roku, także cofają się w czasie, nadrabiają stracony czas 20-letni. Słuchajcie, nagrali nawet teledysk do tego numeru, bardzo romantyczny. No słuchajcie, oni wyglądają jak zakochana młoda para, przytulają się, całują, spacerują, jeżdżą kabrioletem. Chyba jest im dobrze. I słuchajcie, skoro ten związek przetrwał wspólne nagrywki piosenki i teledysku, to prawdopodobnie przetrwa wszystko. Test zaliczony, będzie coś z tej miłości. Będzie było, tak nazywa się ten numer.

wirują nas przez całe lato. I robi to też teraz we wrześniu. Dawid Podsiadło na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK 2. A teraz, słuchajcie, na naszą antenę wkracza jesienny klimat w dobrym tego słowa znaczeniu, bo chodzi o taką złotą polską jesień z pięknymi żółtymi liśćmi na drzewach, ze słońcem. Przed wami młoda i bardzo utalentowana artystka Iga Jaworska, która już zasłynęła na naszej antenie hitem Czemu pozwoliłeś kochać, to było pod koniec zeszłego roku, a teraz ma nowy numer, to jest bardzo romantyczny kawałek o miłości, która daje poczucie bezpieczeństwa i jak sama Iga mówi, to jest numer o tej jednej osobie, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie, bo tak ten numer się nazywa. Kawałek dobry na piątkowy wieczór, na odstresowanie po całym tygodniu. Iga Jaworska i Korzenie, premierowo na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że przy tym numerze polubicie jesień, tak jak Iga.

Czyli co? Jednak nie wpuszczamy jeszcze tej jesieni na naszą antenę. My cały czas żyjemy wakacjami i przedłużamy lato razem z Gipsem i Igo. Można sobie przypominać wakacje, wakacyjne wieczory, wschody słońca. To było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki radia SK2, a przed nami numer równie wakacyjny, ale dużo bardziej romantyczny. Chyba można śmiało powiedzieć, że to najbardziej romantyczny kawałek wakacji 2026. To Zalia z hitem Tylko kochaj mnie. Ten numer podobno sprawdza się jako piosenka do pierwszego tańca na weselu. Zalia już teraz otwiera podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, także kołyszemy się razem z nią.

ale nam atmosferę piękną zrobiła. Zalia w Radiu SK2 na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Chyba niedługo będą nowości od Zali, bo ta artystka szykuje dla nas nową płytę. No ale dobra, słuchajcie, z niczym nie można przesadzać, także z romantycznymi numerami. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wleciało coś bardzo piątkowego, weekendowego, imprezowego. Proszę bardzo, mamy to. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Męskie granie i tańcze.

0: póki co płonie. Zrobię z tego
1: i wracają
0: fajka,
1: siły.
0: Się nie boję.
1: To jest właśnie ładowanie baterii z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. To było męskie granie na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. A teraz czas na artystę, który na szczycie, na tronie gorącej polskiej dwudziestki powinien mieć zarezerwowane miejsce na stałe z karteczką. Oskar Cyms. On ma niesamowicie oddanych fanów i chyba fanki przede wszystkim. Pójdą za nim wszędzie, no i głosują, licznie głosują w propozycji, znaczy w notowaniu gorącej polskiej dwudziestki do tego stopnia, że bez końca wakacyjny hicior właśnie trafia na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2. Oskar Cyms, już teraz posłuchajmy waszego ulubionego hitu ostatniego tygodnia.

0: Bieber w połowie wakacji i teraz w końcu osiągnął szczyt bez końca i Oskar Cyms to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie go słuchać bez końca w zapętleniu, to dajcie nam znać, wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Dajcie Oskarowi plusa. No chyba, że chcecie dać minusa. Nie, no myślę, że ten numer wchodzi do głowy i to mocno. Czy Oskar Cyms utrzyma prowadzenie, to wszystko od was zależy, a przekonamy się o tym już za tydzień. Gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że ja wam muzyczne nowości gram tylko w piątki. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 18 w Radiu SK2, bo SK2 to 100% polskich hitów.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

oddział zamknięty w Radiu SK2, a jutro bardzo ważny dzień. Musimy szybko się ogarnąć z sobotnim sprzątaniem, bo trzeba będzie kibicować. Najpierw o godzinie 17 Iga Świątek zagra w 1:16 finału US Open z Buzkową, z Czeszką, a potem nasze siatkarki zagrają o finał Mistrzostw Europy. Start o godzinie 18:00. Nasze zmierzą się z Włoszkami. A na antenie SK2 już teraz gra Kasia Kowalska.

0: Michał Szczygieł teraz gra na antenie Radia SK2, a już jutro zagra w Zelowie w województwie łódzkim na SK Music Tour. Wstęp na koncert jest darmowy. No i za darmo za chwilę usłyszycie klasyk Nie, nie, nie od zespołu T-Love. To po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
10: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Witam wszystkich ponownie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli macie ochotę jutro usiąść wygodnie w kinowej sali przed dużym srebrnym ekranem, to już sprawdzam, co do zaoferowania ma kino Helios. Nie brakuje premier takich jak Spa Weekend, Tony czy 500 mil, ale cały czas możecie nadrobić Spider-Man Całkiem Nowy Dzień lub wybrać się w końcu, tak jak ja, na film Odyseja. Propozycje dla najmłodszych to Pucio kocha zwierzaki, Księga Pustyni czy Minionki i Straszydła.
0: Ha, słuchajcie, mamy to, udało się, dotrwaliśmy. Czas na najpiękniejszy moment tego tygodnia, o którym marzyliśmy od poniedziałku, od tego pierwszego porannego budzika o 6 rano. Weekend, czas zacząć. No to słuchajcie, ja tutaj nogi na biurko kładę, puszczam wam najlepsze polskie hity i odpoczywamy razem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
19: Polskie hity.
17: SK2.
0: A jest przy czym odpoczywać, przy czym wracać z pracy do domu albo po piątkowych zakupach. No właśnie, jestem ciekaw, jak spędzacie ten wieczór. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co teraz robicie z najlepszymi polskimi hitami w głośnikach? Jak to u was wygląda? Może właśnie teraz z tych zakupów wracacie? A może ktoś teraz sprząta? Mam nadzieję, że nie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A a już teraz kołyszemy się z zespołem T-Love.

0: Jedziemy w stronę słońca i w stronę weekendu z Eweliną Lisowską. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie w ten piątkowy wieczór słuchając najlepszych polskich hitów? No i proszę bardzo, Patryk daje właśnie znać, że kończy prać tapicerkę autokaru turystycznego. Prawie ogarnął, słuchajcie, 50 miejsc, także nie radzę teraz wsiadać do tego autobusu z chipsami albo paluszkami, bo Patryk nie ręczy za siebie. A jeszcze dopisał, że prosi o sanach, żeby była energia do sprzątania. Proszę bardzo, będzie sanach już za kilka minut. Eldorado w duecie z Darią Zawiałow. A teraz numer, który równie mocno dodaje sił. Doda i nie daj się w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Zamówienie zrealizowane. Patryk prosił i jest, proszę bardzo, Sanach i Daria Zawiałow na antenie Radia SK2. Sanach się teraz przeniosła na Wiślany Brzeg, bo właśnie teraz, w tym momencie gra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. A tymczasem nasza słuchaczka kwitnie w kuchni.
1: Cześć, jestem Kasia, mam dzisiaj urodziny i właśnie siedzę w kuchni, szykuję jedzenie na jutrzejszą imprezę, oczywiście wszystko w rytmach Radia SK2. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: A my, SK2, życzymy wszystkiego najlepszego dla ciebie, Kasiu, ale zaraz stop. Skoro masz urodziny, to oni tobie powinni gotować w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko wynagrodzą prezentami, po sobie posprzątają, jak już zjedzą. Trzymam kciuki. A wy co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w piątek wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.

0: dwa najlepsze, najlepsze polskie hity.
1: To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto.

0: Modelki i włodarski prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Nowe notowanie już wleciało na sk2.pl, także wpadajcie, głosujcie. Na szczycie, przypomnę, Oskar Cyms. A tymczasem jesteśmy razem z wami w różnych okolicznościach i w wielu przypadkach w kuchni. Przed chwilą Kasia mówiła, że szykuje teraz jedzenie na jutrzejsze urodziny. Aneta też z kuchni pozdrawia.
1: No halo, kochani, słucham waszego radia, a przy okazji robię przecier pomidorowy, żeby był na zupę zimą. Pozdrawiam.
0: Ale tam pysznie, ale tam są teraz zapachy w kuchni. Ale Anetka, ja przypominam tylko jedną rzecz w imieniu twoich domowników, że zawsze trzeba zrobić kontrolę jakości. Smacznego, smacznej kolacji życzę.
1: No halo, kochani.
0: Ojej, słuchajcie, jeszcze. O, tu miałem kliknąć. Za chwilę Messner w SK2.
2: SK2.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kto, gdzie, kiedy?
1: Dobry wieczór, witam po raz ostatni dzisiaj, Krzysztof Baziuniak. Jeżeli jutro chcielibyście wejść w dzień na sportowo, troszeczkę się rozruszać, to mam dla Was kilka propozycji. O godzinie 9 w Centrum Żeglarskim rozpoczną się charytatywne regaty w obronie zdrowia Gents Cup 2026. Ponadto o godzinie 10 na Zamku Książąt Pomorskich joga w chmurach. To nie wszystko. Na Wałach Robrego również o godzinie 10 rozpoczną się rejsy po Dolinie Dolnej Odry.

0: Magazyn lokalny.
1: Przed nami pierwsza część magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, Oliwia Rudnicka. Zapraszam Was na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
2: Moim gościem jest pani Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Dzień dobry, pani rzecznik.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dziś porozmawiamy troszeczkę o historii Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, bo jak nasi słuchacze wiedzą z anteny, często i dużo się u Was dzieje. Ale zacznijmy tak troszeczkę od historii, jakby pani mogła nam przybliżyć.
3: Tak sentymentalnie.
2: Tak. Rozpocznijmy podróż.
3: Podróż po meandrach Centrum Żeglarskiego, po wodach. Tak. Ten rejs rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu. W tym roku mija nam 10 lat funkcjonowania Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej 19. No, 10 lat bardzo takich zmiennych. 10 lat jakby to w momencie, kiedy się wprowadzaliśmy na ulicę Przestrzenną, to miejsce nie wyglądało tak jak teraz, więc sama infrastruktura i jakby postęp technologiczny to już jest jedno. I oczywiście trochę zmian w naszej ofercie, to co do nas doszło, co do nas odeszło, więc tutaj dużo tych zmiennych było. Bardzo intensywne 10 lat. Jeszcze jakiś czas temu jakby nie rozmawialibyśmy o Centrum Żeglarskim jako takiej jednostce stricte szkoleniowej, no, mistrzów, wicemistrzów, najlepszych żeglarzy w Polsce. Dzisiaj jesteśmy właśnie taką jednostką, która bardzo mocno stawia na sport, która tych sekcji sportowych i sekcji turystycznych, jakby tego żeglarstwa turystycznego ma kilkanaście, więc naprawdę bardzo fajnie się rozwijamy jako taki ośrodek szkoleniowy i to jest naszą taką główną misją, żeby jednak to żeglarstwo zaszczepiać się wśród najmłodszych, ale także i tych, którzy są nieco starsi. Bo dzięki naszym staraniom, dzięki naszym instruktorom możemy już kształcić pod kątem żeglarstwa dzieci od 7 roku życia. Rozpoczynamy na tych przysłowiowych łupinkach, czyli na optymistach. No i jakby później ta ścieżka może iść albo w kierunku takiego żeglarstwa sportowego, czyli optymist klasa B, później klasa A. Następnie przesiadamy się na większą łódkę. Są to łódki, jakby jeśli chodzi o żeglarstwo indywidualne, to laser, ale też mamy dla załóg dwuosobowych 20-linery, więc tutaj jakby też mamy te sekcje z bardzo dobrymi trenerami. A idąc dalej, oczywiście i dalej się rozwijając, to już możemy przejść na duże jednostki, na żeglarstwo morskie, możemy pływać na naszym zrywie.
2: To już takie regaty, tak?
3: To już są duże jednostki, w sensie takim, że żeglarstwo jakby z załogą, nie tylko indywidualnie, więc naprawdę tych możliwości jest dużo. Naszym takim, myślę, że nieoszlifowanym diamentem i tym, czym powinniśmy się chwalić, jest to, że w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w ogóle w Szczecinie, mamy najlepszego windsurfera w Polsce i nie tylko w Polsce, ale także myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jednego z najlepszych w tej części Europy, Kuba Guźlecki, który pokazał, że ten windsurfing to nie jest tylko gdzieś tam dryfowanie na Hawajach wśród fal z rozwianym włosem, ale to też jest sport, w którym można osiągać niesamowite wyniki. Jeszcze te 10 lat temu w ogóle nikt o tym tak nie myślał w takiej kategorii, a jednak Kuba gdzieś tam zaczynał właśnie na tych wspomnianych optymistach i znalazł dla siebie tę lukę i dzisiaj jest jednym z najlepszych windsurferów w Polsce i w Europie. I to jest Kuba, który się urodził tu w Szczecinie, który tutaj chodzi do szkoły i w Centrum Żeglarskim się kształtuje. Ja pamiętam go, jak przyszłam do pracy, jako takiego no, chłopca, który gdzieś tam był, nie wiem, może w pierwszej, drugiej klasie. Dzisiaj jest to już no, postawny mężczyzna, który naprawdę odnosi niesamowite sukcesy, więc to też jest naszym takim sukcesem na przestrzeni tych lat i jakby pokazaniem tego, że byliśmy otwarci na to, co się dzieje obecnie na wodzie. Nie baliśmy się postawić na sport, który nie jest aż tak popularny. W ogóle samo żeglarstwo też nie jest aż tak może popularne i znane w tych miejscowościach, gdzie nie ma akwenów i jednak jest to sport bardzo niszowy. Natomiast jeśli chodzi o windsurfing, to już w ogóle jest to dziedzina, która dopiero gdzieś tam się rozwija i my tutaj mamy jednego z najlepszych przedstawicieli tej dziedziny i myślę, że z tego powinniśmy być dumni. Oprócz tego oczywiście no, mamy niesamowitych laserowców, mamy no, naszą Agnieszkę Skrzypulec, która właśnie z Centrum Żeglarskim też jest mocno związana i wspiera nasze działania regatowej reprezentacji Szczecina. Także to było bardzo rozwojowe 10 lat i myślę, że jakby pokazało, że możemy, potrafimy i robimy bardzo fajne rzeczy. No i z tej przystani, która gdzieś tam była taką malutką przystanią, dzisiaj jesteśmy rozpoznawalnym ośrodkiem, ośrodkiem mającym bardzo szeroką ofertę, nie tylko dla żeglarzy, ale także dla w ogóle osób lubiących wypoczynek, bo mamy i schronisko młodzieżowe. W zeszłym roku udostępniliśmy pola takie kempingowe dla samochodów kamperowych i przyczep. Mamy też stoiska dla skuterów wodnych, które tutaj można u nas zacumować ten skuter i jakby nie martwić się, co się z nim będzie działo w trakcie sezonu, więc rozwijamy się, inwestujemy, odpowiadamy na potrzeby rynku, organizujemy wyprawy, organizujemy rejsy, szkolenia, jest tego bardzo dużo i myślę, że to przez te 10 lat pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną załogą, która fajnie i wdzięcznie prowadzi po prostu tę jednostkę i ten rejs Centrum Żeglarskiego przebiega bezpiecznie i bardzo rozwojowo.
2: A początki były trudne, czy jednak od razu zapaliście wiatr w żagle?
3: Na pewno trudne pod kątem takim infrastrukturalnym, bo przystań była w zupełnie innym wyglądzie niż jest teraz, więc to wymagało przystosowania. Dzisiaj też jesteśmy już po kilkunastu remontach i jakichś takich drobnych inwestycjach poprawiających komfort użytkowania, więc jeśli chodzi o taką infrastrukturę, to na pewno było trudno. Jeśli chodzi o osoby, o ludzi, którzy chcieli być z nami, w sensie chcieli żeglować, to z nimi nie było absolutnie problemu i nie ma problemu. Oni są zawsze, jest to grono ludzi, którzy chcą właśnie być związani z wodą, chcą wypływać, więc tutaj może troszkę inaczej było pod względem takim promocyjnym i komunikacyjnym, bo 10 lat temu nie było takiej możliwości transmisji na live, na przykład na wodzie i wrzucania wyników z regat tu i teraz. Kiedyś po prostu jak były regaty, to zawodnicy dopiero na koniec dnia mieli wywieszoną karteczkę ze swoimi osiągnięciami, a dzisiaj tak naprawdę to jest już w czasie rzeczywistym, więc ten postęp technologiczny też jest widoczny na naszej przystani i też na nas poniekąd trochę wymusił takiego większego działania, większej elastyczności, bo jakby jeżeli nie będziemy odpowiadać na to, co się dzieje na rynku i na to, co się dzieje w ogóle na świecie, to zawsze będziemy z tyłu, a tego nie chcemy, więc dzisiaj naprawdę mamy fajnie rozwijającą się przystań, bardzo fajne wydarzenia, nie tylko nasze, ale też wydarzenia, które są organizowane po prostu u nas. No, na naszej przystani Polska Liga Żeglarska, Polish Match Tour, czy Ekstraklasa Żeglarska Pływa, robi niesamowite tutaj i właśnie transmisje i jakby te relacje z tych wydarzeń i ta nasza przystań tam się zawsze pojawia, bo to jest baza, to jest start tych regat, więc bardzo nas to cieszy, że przyciągamy takie wydarzenia, przyciągamy też wydarzenia takie może w sensie dla tych mniejszych, młodszych żeglarzy, to są Mistrzostwa Polski, czy w klasie Optymisty, czy jakby w poszczególnych klasach, to jest naprawdę budujące, że Szczecin na tej mapie żeglarskiej faktycznie, polskiej mapie żeglarstwa istnieje i że wcale nie musimy się gdzieś tam borykać z problemami infrastrukturalnymi i kadrowymi, bo mamy dobrych trenerów, mamy dobrych zawodników, mamy dobry sprzęt i jakby dzięki temu robimy też po prostu wyniki, bo nasi zawodnicy są już dostrzegani właśnie w tych klasyfikacjach ogólnopolskich, ogólnoświatowych.
2: A takie imprezy cykliczne, które najczęściej organizujecie, o których się mówi nie tylko w Polsce, ale też na świecie, to jakby pani takie mogła nam przedstawić?
3: Naszymi takimi sztandarowymi regatami, to oczywiście są regaty o Puchar Magnolii. Są to regaty pierwsze w sezonie, które odbywają się zawsze na początku sezonu, gdzieś tam w okolicach połowy maja. Są to regaty dla już jachtów większych, jachtów kadłubowych. Kolejną naszą imprezą, która ma swoją bardzo długą tradycję, dłuższą niż Centrum Żeglarskie, są to regaty o Puchar Dnia Dziecka, które odbywają się od ponad 5 dekad na akwenie, więc mają ogromną tradycję i zawsze oczywiście są oscylują wokół terminu Dnia Dziecka. W tym roku akurat właśnie w Dzień Dziecka one będą wypadają, więc to też jest takie fajne i zawsze je gdzieś tam łączymy z jakimś festynem i taką aktywnością dla maluchów. Oprócz tego takimi naszymi sztandarowymi regatami są także regaty Fair Play, czy regaty na jesień, które regaty Oderman Cup Szczecin. To też są regaty dla jachtów kadłubowych. No i naszym takim wieńczącym zarówno sezon, jak i ten kalendarz regatowy są to regaty Nadzieja Sportu. One się tak wdzięcznie nazywają, bo są na koniec sezonu i z tą nadzieją na nowy sezon pokazujemy, że nawet późną jesienią można się ścigać i to są regaty przeznaczone właśnie dla tych najmłodszych. Ale oprócz tego w naszym kalendarzu pojawiło się i to stosunkowo całkiem niedawno takie wydarzenie jak regaton, czyli regaty dla osób z niepełnosprawnością. Jest to jedna z nielicznych imprez w ogóle w Polsce. Też Szczecin jest jednym z nielicznych klubów w całej Polsce, gdzie ta sekcja dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje. Zatem cieszymy się, że tutaj te kluby, które działają w ogóle na arenie ogólnopolskiej, przyjeżdżają do nas i wystawiają swoich zawodników. Nasi zawodnicy też tutaj osiągają duże sukcesy w tej rywalizacji, więc bardzo, bardzo nas to buduje. To są takie wydarzenia jakby standardowe, które się odbywały. Nowym wydarzeniem, które pojawiło się też w tym naszym kalendarzu i które chcielibyśmy, aby odbywało się cyklicznie i tak na razie jest, są to regaty o Puchar Prezydenta, które są takim wydarzeniem towarzyszącym żaglom, czyli temu dużemu zlotowi żaglowców w trakcie wakacji. My organizujemy dla jachtów kadłubowych te regaty o Puchar Prezydenta, które odbywają się oczywiście na Jeziorze Dąbskim. Więc to takie, jeśli chodzi o te sportowe rywalizacje, a oprócz tego oczywiście nasze półkolonie, które no, nie słabną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Gdyby powróciliśmy do idei półkolonii żeglarskich, bo mieliśmy też taki chwilowy przestój i robiliśmy może nie stricte żeglarskie, ale takie bardzo aktywne i sportowe z elementami żeglarstwa, a w tym roku wróciliśmy jednak do tych korzeni, do tego stricte żeglarskiego podejścia, gdzie dzieciaczki po prostu na optymistach gdzieś tam próbują swoich sił i rzeczywiście mamy już zapisane pierwszych kandydatów. Myślę, że lada moment będziemy mieć już pełne listy. Więc przez cały lipiec będziemy rozpoczynać przygodę żeglarską tych właśnie dzieci w wieku 7-10 lat.
2: To tak na koniec jeszcze, jakie ma Centrum Żeglarskie w Szczecinie plany, marzenia, cele? Taka minutka.
3: Taka minutka. Naszym celem jest przede wszystkim to, aby każdy mieszkaniec Szczecina wiedział, czym jest Centrum Żeglarskie, jakby co się dzieje w tym Centrum Żeglarskim i jakby jakie ma tradycje w ogóle Szczecin i to żeglarstwo, bo no nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy miastem morskim, a jednak gdzieś tam te bardzo mocne korzenie żeglarskie w Szczecinie są i naszą takim plan naszą ideą jest to, aby te tradycje żeglarskie krzewić dalej, szkolić na najwyższym poziomie, pozyskiwać najlepszych instruktorów, najlepszych trenerów i szkolić najlepszych zawodników. I to, nieskromnie powiem, udaje nam się. Ja mam nadzieję, że to będzie dalej oczywiście trwało. No i cóż, no, wstawiać na ten aktywny tryb życia, żeby pokazać alternatywy dla dzisiejszej zmory, czyli telefonii komórkowej, internetu, komputera i
2: konsoli
3: dokładnie.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale zostańcie jeszcze ze mną, bo za moment wracam z kolejnymi rozmowami. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
0: Magazyn Lokalny.
2: Witam wszystkich po raz pierwszy w tym formacie po wakacyjnej przerwie. Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o orderze uśmiechu, a konkretniej mówiąc o szczeciniance, która została takim orderem właśnie uhonorowana. Zapraszam na swój materiał. Dzisiaj mam przyjemność gościć dr Monikę Niewiadomską, dogoterapeutkę, behawiorystkę zwierząt, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz laureatkę orderu uśmiechu. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Bardzo dużo na koncie tych tytułów jest czym pochwalić, tym bardziej, że zostało to wszystko skwitowane tym orderem uśmiechu, ale to oczywiście nie oznacza na pewno końca pani przygody. Czy można powiedzieć, że dopiero się pani rozkręca?
4: Tak, staż mojej pracy już jest bardzo duży, ale myślę, że wciąż w tej dogoterapii można odnajdywać sobie nowe wyzwania, nowe cele i można się dalej jak najbardziej rozwijać. Także nie mówię, że to jest koniec, absolutnie nie.
2: Zacznijmy od tego ostatniego, które wymieniłem, czyli order uśmiechu. Jest to uhonorowanie bardzo, bardzo wysokie, bo chyba ponad 1000 osób jest uhonorowanym tym orderem na całym świecie.
4: Tak.
2: Robi wrażenie, więc to musi wybrzmieć. Jest pani jedną z tych ponad 1000 osób i otrzymała pani go na wniosek Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
4: Tak, na wniosek dzieci, które są uczniami Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie.
2: Na wniosek dzieci?
4: Na wniosek dzieci.
2: Super, świetnie. I rozumiem, że prowadzi pani dogoterapię z dziećmi z spektrum autyzmu.
4: Głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Również prowadzę dogoterapię jako zajęcia edukacyjne z dziećmi, które są w normie, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa i z różnymi innymi niepełnosprawnościami. Także tych dzieci to pod moją opieką terapeutyczną jest dosyć dużo w ciągu tygodnia.
2: Takie zajęcia odbywają się grupowo, czy indywidualnie, czy różnie?
4: Różnie, ale przeważnie są to małe grupki, około 5 osób i w takich małych grupkach prowadzimy terapię właśnie z udziałem psa i te zajęcia w zależności od potrzeb grupy, od potrzeb dzieci mają charakter edukacyjny, terapeutyczny i są dostosowane do ich niepełnosprawności i potrzeb.
2: Mhm. Ja tak zacząłem o tym orderze uśmiechu, mówię o tym, jakby to było coś normalnego, ale naprawdę no, jest to przyjemność rozmawiać z osobą z naszego miasta, która jest uhonorowana takim orderem. Jeszcze na chwilkę bym wrócił i takie dość pospolite pytanie, ale jestem naprawdę ciekaw, jakie to uczucie być tak wysoko docenionym i to jeszcze przez swoich podopiecznych.
4: No to było dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromna radość, naprawdę ogromna radość. Ja bardzo długo, jak dostałam maila z informacją, nie mogłam uwierzyć, że zostałam nominowana i przyznano mi ten order uśmiechu. Cała ceremonia też była bardzo wzruszająca i uroczysta. Oczywiście były na niej obecne psy. Było mnóstwo dzieci, dostałam mnóstwo życzeń, mnóstwo kwiatów, no i oczywiście wypiłam sok z cytryny.
2: Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pani droga do dogoterapii?
4: Moja droga do dogoterapii rozpoczęła się już bardzo dawno, bo ponad 15 lat temu. I to właściwie rozpoczęłam te zajęcia z myślą o dzieciach z cukrzycą typu pierwszego. Dlatego, że starałam się znaleźć odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego, który by korzystnie wpływał na wyrównanie metaboliczne tych dzieci. I szukałam jakiejś atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. I tutaj pomyślałam, że chętnie te dzieci by ćwiczyły agility, czyli pokonywanie toru przeszkód razem z psami. Ja jestem trenerem i czynnym zawodnikiem agility do dzisiaj. Tak więc miałam wtedy psy, które już teraz odeszły, ale wtedy też trenowały agility i te dzieci ćwiczyły z tymi psami. I to były pierwsze takie zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z psami, które ja prowadziłam. A później już, jak ten projekt się skończył,

0: kojarzy z filmami, że gdzieś tam można zauważyć właśnie takie pokonywanie torów przeszkód, tak? To jest, tak można powiedzieć, tak wprost, można tak, że tak każdy powiedzieć. Zrozumiał.
1: Ja zawsze mówię, że jak ktoś widział skoki konne przez przeszkody, to tak samo, tylko że się biegnie z psem.
0: Dobrze powiedziane.
1: Tak, bo parkour jest bardzo podobny, dostosowany oczywiście do psów i to psy pokonują ten parkour, a zawodnik biegnie razem z psem obok.
0: To można powiedzieć, że psy już wcześniej przed może ludźmi nawet stosowały parkour.
1: Tak, no ten sport kynologiczny jest oparty na tych naturalnych formach ruchu. Mhm. I też można te agility stosować jako formę terapii, dlatego że ja mam wielu zawodników, którzy trenują u mnie, mają swoje psy i jest to dla nich również taki relaks psychiczny po pracy, po różnych stresujących sytuacjach w ciągu dnia. Oni się angażują w te treningi. Mają różnego rodzaju sukcesy na zawodach agility, spotykają się towarzysko, no i dbają o swoją kondycję. Więc jest to naprawdę bardzo fajna forma i sportu kynologicznego, ale też można go traktować w ramach właśnie terapii z udziałem psa, bo wiadomo, że terapia z udziałem psa ma różne oblicza. Są to psy asystujące, edukacyjne, terapeutyczne. Tak więc jak najbardziej ten sport kynologiczny coraz częściej, że tak powiem, jest podejmowany przez osoby w Polsce.
0: No właśnie też chciałam o tym wspomnieć, ale pani o tym wspomniała, że aspekt właśnie umysłowy jest ogólnie, jak każdy wie, każdy sport na człowieka działa dobrze w formie psychologicznej, jako odpoczynek, czy właśnie element terapii, a tutaj pani doskonale to rozwinęła. Proszę powiedzieć, jak wygląda typowa sesja dogoterapii z dziećmi? To już pani powiedziała, czy są to indywidualne czy grupowe, ale na razie skupmy się, jeżeli można w ogóle sklasyfikować i powiedzieć, jak wygląda, bo mogą być to różne spotkania. Jak to wygląda?
1: Tak, spotkania są dostosowane do odbiorców i ich potrzeb, ale są to zajęcia, które opierają się głównie na tym, by dzieci rozwijały się fizycznie, czyli kształtowanie motoryczności szeroko rozumianej, ale również nauka poprawnego kontaktu ze zwierzęciem, wzbudzanie empatii, rozwijanie tych uczuć emocjonalnych, a także w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często te zajęcia również dotyczą dotyczą integracji sensorycznej, czyli zaburzeń sensorycznych, które często występują u tych dzieci, czyli zaburzenia w dotyku, zaburzenia słuchu, nadwrażliwość wzrokowa, dźwiękowa. Są to takie aspekty, w obszarze których tą terapię się prowadzi. Mhm.
0: Ciekawi mnie bardzo, jakie cechy musi mieć taki pies, żeby mógł pracować z dziećmi, nie tylko spektrum autyzmu, ale ogólnie.
1: Tak, to musi być przede wszystkim pies zrównoważony, który kocha swoją pracę, bo o tym się często nie mówi, ale prawda jest taka, że pies powinien przychodzić na takie zajęcia z radością. On nie może być w stresie, on nie może się bać. Moje psy wiedzą, że idą do pracy i bardzo chętnie w niej uczestniczą. I zawsze sobie mówię, że dopóki one będą chciały iść do tej pracy, to ja będę szła z nim. Tak. Ale muszą być zrównoważone, muszą być odważne i muszą być przygotowane na różne nieprzewidywalne sytuacje. Dzieci z różnymi zaburzeniami mają różne nieprzewidywalne reakcje. Poruszają się nagle, mogą krzyczeć nagle, czyli wydają z siebie różne dźwięki, których zwykły pies może się przestraszyć. A pies, który pracuje w terapii, musi zareagować spokojnie, zrównoważenie i nie może wykazywać oczywiście żadnych akcentów agresji.
0: Czy pieski po swojej pracy są w jakiś sposób nagradzane przez panią?
1: Tak, one są nagradzane. One również są nagradzane w trakcie zajęć, ponieważ dzieci za różne wykonywanie poleceń dają im smaczki, rzucają im piłkę, bawią się z nimi. To jest forma nagrody dla psa.
0: Super. Każdy jest zadowolony.
1: Każdy jest zadowolony, tak.
0: No, proszę powiedzieć, jakie zmiany najczęściej obserwuje pani u dzieci właśnie dzięki takiemu regularnemu kontaktowi z takim pieskiem?
1: Przede wszystkim u dzieci, które wymagają terapii i edukacji, to jest wzbudzenie tej chęci do podejmowania trudu terapeutycznego. Wiadomo, że nikt z nas nie lubi robić rzeczy, których nie umiemy. I ciężko jest nam się zmobilizować, żeby podejmować ćwiczenia i wykonywać coś, co jest dla nas trudne. A tutaj w towarzystwie psa, który zachęca i towarzyszy i nie ocenia,

0: dzieci chętnie podejmują ten trud wykonania ćwiczeń, zadań, które są dla nich po prostu trudne. Czasami wydają się nie do przeskoczenia. A jednak tutaj pies pełni tą rolę takiego motywatora i to przynosi efekty. Mhm. My właściwie to nie doceniamy roli psów w naszym życiu, ale bardzo często korzystamy z ich pomocy, bo dzisiaj tutaj rozmawiamy na temat psów w terapii, ale przecież wykorzystujemy te psy również w innych obszarach życia, jak psy asystujące, psy ratownicze, poszukiwawcze. Tak więc bardzo często polegamy na ich mądrości i instynkcie. Mhm.
1: Nie wzięło się znikąd powiedzenie, że pies najlepszy przyjaciel człowieka, więc...
0: Tak, i oby było odwrotnie również.
1: I oby było odwrotnie, dobrze pani mówi, dokładnie, oby było odwrotnie zawsze. A czy jest jakaś szczególna historia z pani pracy, która najbardziej zapadła w pamięć? Mogę się domyślać, że troszeczkę ich jest, ale jakby miała pani, która przychodzi pani do głowy, która pokazuje siłę dogoterapii?
0: Tak, mam takie dwie historie, które bardzo mi utkwiły. Może też dlatego, że to były początki też mojej pracy, to było dosyć dawno. Jedna z nich była taka sytuacja, gdzie dziewczynka od wielu, wielu miesięcy nie mówiła z powodu różnych przeżyć. I ja przyszłam na zajęcia dogoterapeutyczne, gdzie ta dziewczynka była w grupie i wszyscy się przedstawiali wobec psa i pies się witał z każdym dzieckiem. Oczywiście z tą dziewczynką też, która nie odpowiedziała, nie odezwała się, co było do przewidzenia. I to nie było w ogóle tematem tych zajęć. Tematem zajęć były jakieś zajęcia ruchowe. I kiedy wychodziliśmy z sali, podeszła do tej dziewczynki wychowawczyni i się spytała, jak było. I wcale nie czekała na odpowiedź. A ta dziewczynka stanęła i powiedziała do niej tak: ja jestem Amelka, a ty jak się nazywasz? I to było pierwsze zdanie, jakie to dziecko powiedziało od wielu, wielu miesięcy. Bo taką formułą wszystkie dzieci się witały z psem. I to był ogromny przełom tego dziecka.
1: Rozczulające bardzo. A druga historia, o której pani wspomniała?
0: A druga historia była bardzo wzruszająca, bo miałam dziewczynkę na indywidualnych zajęciach z porażeniem czterokończynowym. Dziewczynka, która nie chodziła samodzielnie i nie chciała podejmować tego trudu nauki chodzenia. I w pewnym momencie mój pies podszedł do miski i pokazał, że chce wody. I łazienka była bardzo blisko. Ale ja nie mogłam tego dziecka zostawić, żeby tą wodę nalać do miski. Spojrzałam na zegarek, zobaczyłam, że zostało mi jeszcze 5 minut zajęć. Pomyślałam sobie, trudno, musi pies wytrzymać. A ona spojrzała i mówi, ja jej przyniosę wodę. I wtedy wstaliśmy i bez żadnych ćwiczeń i namawiania szłyśmy razem do tej łazienki z tą miską po wodę. To oczywiście trwało dosyć długo, ale... efekt terapeutyczny niesamowity, nie?
1: Naprawdę wzruszająca.
0: Tak, i to była wzruszająca sytuacja, jak ona chciała temu psu pomóc i tą wodę mu przynieść.
1: No i te historie są doskonałym przykładem, że dogoterapia ma ogromną siłę.
0: Ma ogromną siłę. Takie oczywiście historie nie zdarzają się na co dzień. Na co dzień to jest żmudna i ciężka praca, ale czasami są takie perełki i one nam dają taką motywację do dalszego działania.
1: Proszę powiedzieć już na sam koniec, jak widzi pani przyszłość dogoterapii w Polsce i jej rolę w terapii właśnie z dziećmi? Bo mam wrażenie, że dogoterapia już jest coraz bardziej popularna chyba w naszym kraju, czy się mylę?
0: Tak, jest coraz bardziej popularna i ona coraz bardziej się rozwija, bo jak sięgniemy wstecz, jakieś 10 lat wstecz, to tą dogoterapię każdy postrzegał inaczej. W skojarzeniu wielu osób to był leżący pies przy leżącym dziecku, które tylko tego psa głaskało. I tak właściwie taki był wtedy stereotyp dogoterapii. W tej chwili ta dogoterapia naprawdę wygląda inaczej. To są różne ćwiczenia edukacyjne, różne zadania, bardzo aktywne, gdzie ten pies jest cały czas w aktywności, w działaniu. On wykonuje różne zadania. To nie jest pies leżący, którego się tylko karmi i głaszcza. Tak więc ta dogoterapia rozwija się właśnie w tym takim kierunku, bardzo słusznym moim zdaniem, i przynosi efekty. Oczywiście nigdy nie zmierzymy, jakie przynosi efekty sama dogoterapia, ponieważ musimy pamiętać, że dziecko, które wymaga tej terapii, też uczestniczy w innych terapiach i jakby wypadkową tych wszystkich działań jest ten efekt. Nie tylko dogoterapii, ale innych zajęć również terapeutycznych. ale jest to forma, która jest bardzo lubiana przez dzieci i my mamy te psy i my mamy możliwość szkolenia tych psów i prowadzenia tych zajęć. Oczywiście inne formy terapii z udziałem zwierząt po prostu są trudniej dostępne.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Do usłyszenia już niebawem. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu zapraszam Was na rozmowę z Jarosławem Posiewką, który reprezentuje Stowarzyszenie Broda i Tatuaż. Zapraszam na swój materiał. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
3: Witam serdecznie.
1: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
3: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w takim krótkim tym.
1: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
3: Tak.
1: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie, przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zacznijmy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
3: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
1: Mhm. No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
3: Ponad 22 tysiące.
1: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
3: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
1: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
3: Nie tylko.
1: Nie tylko.
3: Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
3: Tak.
1: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
3: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
1: to już
3: się tak, z górki.
1: To stowarzyszenie działa od kiedy?
3: 2021 rok.
1: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
3: Szczerze powiem ci, że nie.
1: Jest tego tak dużo.
3: Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
1: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
3: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
1: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
3: Wiesz co, może...
1: Czy to już nie są te czasy, żeby...
3: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30-50, wyjdziemy na ulicę...
1: 30 chłopa.
3: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam no, zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
1: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
3: No nie wiem, nie mnie to oceniasz.
1: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość w człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
3: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
1: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
3: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
1: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
3: Z roku na rok robimy coraz większe. Czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
1: Presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
3: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
1: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
3: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
1: tak,
3: pewnym...
1: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
3: Tak, ale poza nią. Muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie, tak?
1: Wszędzie, tak, dokładnie.
3: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
1: Okej, okay, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
3: Tak, to się żegna, że żegnamy.
1: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
3: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
1: Cały czas jest niedosyt.
3: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
1: Perfekcyjna odpowiedź.
3: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy. Ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
1: Nie da się opisać.
3: I myślę, że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
1: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce, mniej więcej?
3: Ciężko, wiesz, to ciężko.
1: Albo też... może inaczej, przy finale.
3: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150 osób.
1: I ty jesteś tą osobą, która jakby nie, kieruję, chciałem użyć.
3: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo postaram się.
1: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
3: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
1: jasne.
3: Nie mówię.
1: No ktoś na papierze musi być, więc
3: nie tytułuje się, bo to...
1: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miało się mówić.
3: Zdecydowanie tak.
1: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
3: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I tu też to ułatwia zdecydowanie.
1: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało, mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak
3: nie
1: możesz
3: tak
1: nie
3: daleko,
1: uważać.
3: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co... To w jakiś sposób pomaga mi, otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
1: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
3: Nie ma co.
1: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
3: Tak, i są momenty takie, gdzie zerzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
1: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
3: No, zdarza się, ale... No,
1: wszędzie, to, ale to wszędzie.
3: To nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać, produkować to dobre.
1: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich,
3: dokładnie
1: dla takich
3: tak.
1: osób, więc jak najbardziej nie ma...
3: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
1: No tak, nie udałoby się to bez takiego, bez takiej jedności.
3: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
1: dalej. Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w
3: Bielsko-Białej?
1: Tak. To opowiedz coś.
3: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
1: To dzięki tej grupie też, tak? Właśnie.
3: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał.
1: I tutaj stawiamy kropkę, a wspomniany finał odbędzie się 23 i 24 października w klubie Kosmos. Silni dla słabszych, volumin 4.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać